jestem zakochany w kobiecie, co ma mnie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

0: z nim spała. Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
8: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
9: Marta Łazarska, witam Was bardzo serdecznie w ten czwartkowy poranek w Toruniu, który trzeba przyznać dość chłodny. Widzimy teraz w okolicach 10 stopni, więc coś cieplejszego z rana na pewno warto ze sobą zabrać, a w ciągu dnia zobaczymy w Toruniu do 22 stopni. No jeżeli jeszcze z domu nie wyszliście i planujecie wrócić dopiero później, pod wieczór, to parasolka też się przyda, bo w planach także opady w Toruniu.
0: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
10: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
11: Gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
10: Mówił Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie. Wnioskiem w sprawie aresztu sąd ma zająć się dzisiaj. Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta, o czym więcej Michał Rafa.
12: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
13: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
12: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
14: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
15: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
12: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
10: Dodajmy, że wczoraj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto kolejne 3 osoby. W góry tylko od świtu do zmierzchu apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Trzeba wziąć też pod uwagę, że dzień jest coraz krótszy, mówi Tomasz Zając z TPN.
16: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30, gdy chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę, warto spakować latarkę do plecaka.
10: Poruszanie się po zmroku w górach jest zabronione ze względów na ochronę przyrody.
17: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
10: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Wascherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Scholtonem. Z turniejem pożegnały się też Magdalinet i Magdalena Fręch. Mileta Jarowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań i strzelił 10 bramek.
17: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Nazwa czwartek w języku polskim oraz

0: innych językach słowiańskich pochodzi od liczby 4 i oznacza czwarty dzień po niedzieli. Jakże to dumnie brzmi, 4 dni od weekendu już przeżyliśmy. A gdyby czwartek nazwać dwójtek, bo to przecież tylko 2 dni do weekendu.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: Dwa dni spędzone również z Wajdą i Jarząbkiem. Ha, brzmi smakowicie!

0: I zrozumieć jeden dzień. Jeden dzień trzeba zawsze zrozumieć. Na przykład wyrozumiały jest piątek dla nas, prawda?
1: Tak, piątek dużo rzeczy może wybaczyć. Sobota już niekoniecznie, moi drodzy. Taka prawda, w sobotę trzeba się później borykać z bólem głowy, jeżeli ktoś...
0: Tak,
1: jeżeli ktoś zrozumie dobrze piątek, to w sobotę ma przekichane.
0: A, myślałem, że bardziej, że jak chcesz w sobotę FIFA Rafa, to się borykasz z bólem głowy żony.
1: A, o, to w tym...
0: Widzisz,
1: proszę bardzo, proszę bardzo,
0: no.
1: Ładnie do tego doszedłeś. A jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: I dlaczego?
1: I dlaczego?
0: I dlaczego?
1: No, dzisiaj powiedziałam, że fajnie by było, gdyby ten czwartek nazywał się dwójtek, bo to tylko dwa dni do weekendu, prawda? No to tak brzmi, cztery dni od weekendu. Dlaczego nie powiedzieć, że dwa dni do weekendu? No to dwójtek to by była fajna nazwa.
0: Dwójtek.
1: Dwójtek. No i czwartek to jest taki... Wiecie co, ja lubię czwartek dlatego, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Tak więc... Być może czwartek to jest mój ulubiony dzień
0: może
1: tygodnia.
0: Może coś najlepszego jest przed wami.
1: Może ktoś woli środę. Może ktoś woli być zawsze, tak wiecie, średnio na jeża, po środeczku. A są mi tacy, którzy lubią sobotę. Są mi tacy, którzy lubią niedzielę, mimo że niedziela to już jest ten dzień, który jest przed poniedziałkiem.
0: Dobra, ale ty dużo gadasz.
1: No ojejku, no bo...
0: Idźcie na pikawy, co?
1: Ja mogę o dniach tygodnia rozmawiać przez cały tydzień, moi drodzy. 726-826-826 albo Messenger.
0: A, już. I to jest tak, że chcesz zachęcić kogoś, żeby zadzwonił do
1: tak,
0: ciebie,
1: już
0: tak?
1: Się, już się wziąłem, odnieciłem.
0: Dobra,
1: bardzo.
0: To poczekajcie, ja wam muszę, jak już powiedział numer, to wam sekretarkę odblokuję, żebyście nie dzwonili na sekretarkę, tylko do Jarząbka, znaczy do mnie też. I ten numer, co on powiedział, to jest do nas ogólnie, tak? Więc możecie dzwonić, Messenger mile wskazany, ale jakie jest pytanie?
1: No pytanie jest takie...
0: No przecież nagadamy się i ja nie wiem.
1: Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia, dajcie znać.
0: A, i dlaczego?
1: I dlaczego?
0: Dobrze, dziękuję. SK2.
1: Słuchaj, uchem, a nie brzuchem.

0: No właśnie, a kto do tego grzechu namawia, to nie będę mówił. Ja nawet nie będę mówił.
1: Nie wiem, jakiś, nie wiem, żmija jakaś, nie?
0: No, chochliki czasami.
1: No, no też może być.
0: 18 po 6 w Radiu SK2. Ważne, że dobre, przyjemne brzmienia od Krzysia Krawczyka. Najlepsze polskie hity u nas. A Krzysiu inny też z nami
1: liczba
0: na antenie.
1: Krzychów w Radiu SK2 musi się zgadzać. Dzień dobry, Krzysztofie.
2: Dzień dobry, witam, pozdrawiam.
1: Krzysiu, pięknie naładowane
0: tak się jarząbek tak nagadał z samego rana.
2: No, słyszałem, codziennie was słucham od rana do popołudnia. Jak mam, zawsze mam ranną zmianę, to was słucham od rana.
1: No, on do mnie tutaj, że ja się nagadam. No ja się zamykam w takim razie. Grzegorz, Krzychu.
0: O, patrz, jaki gagatek, że ci...
1: Nie, bo ja patrzę, że Grzegorz Krzyży będzie u nas jeszcze dzisiaj, nie?
2: A, no.
1: Krzychu, a powiedz mi, twój ulubiony dzień tygodnia, szybciutko.
2: No mój najlepszy to dzień tygodnia to jest weekend, ale co drugi weekend, bo niestety mam taką pracę zmianą, że co drugi weekend pracuję.
1: Ja się zapytam o dzień.
2: Sobota.
1: Tak,
2: sobota,
1: a on sobota powiedział, że weekend. Wtedy się dni zlewają, coś
2: tak,
1: czuję.
2: Tak, nie, zlewają się, ale sobota jest najlepszy.
0: Ulubiony dzień tygodnia? Weekend.
2: Weekend, nie. No nie, no nieraz mam w tygodniu też dzień wolny, także też jest ulubionym piątek nieraz mam wolny.
0: A masz czasami tak, że masz weekend w tygodniu? Masz.
2: Mam weekend.
0: I weekend w weekend też jest normalnie, nie?
2: Tak, co drugi szczególnie.
1: Ale ja jakbym miał dzień wolny w tygodniu, to bym się z tego powodu cieszył, bo to można
2: no
1: i sprawę w urzędzie
2: cieszę, no
1: załatwić.
2: Też mam.
1: No właśnie.
2: No tak, bo mam na przykład pracujący weekend, na przykład teraz jakbym pracował, to tak mam poniedziałek, wtorek wolny.
0: A,
2: i później
0: tak
2: znowu pracuję,
0: czyli
2: wtorek,
0: i tak masz
2: środa,
0: weekend, tylko
2: wolny
0: poprzesuwany.
2: Tak, poprzesuwany.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie, bo to mnie zawsze tak zastanawia. Bo jak pracujesz w weekend i dostajesz później odbiórkę w tygodniu, to wolisz tak ją dostać w poniedziałek po pracującą weekendzie? Czy
2: nie, no
1: piątek?
2: To już musimy mieć, to już w grafiku mamy, że tam na przykład ja mam wtorek
0: zaplanowane,
2: wolny.
0: Że już
2: tak,
0: wiesz,
2: już,
0: kiedy
2: tak,
0: masz ode mnie.
2: Tak, we wtorek.
0: Że to nie ty odbierasz, tylko szef tobie nakazuje
2: tak
0: odebrać.
2: Tak, niektórzy mają poniedziałki, a niektórzy wtorki albo środy.
1: A piątek ktoś ma?
2: Ma. Ja też mam właśnie co drugi piątek, tak.
0: Czyli masz co drugi weekend masz dłuższy.
2: Tak.
0: No to fajnie w sumie.
2: No, wolałbym oczywiście pracować od poniedziałku do piątku i każdy weekend mieć wolny, to by było wtedy najlepiej. No.
1: Nie, znudziłoby ci się.
0: Dobra, ale spodobało mi się, Krzysiu, jak mówisz, że twój ulubiony dzień tygodnia to weekend.
1: Weekend,
0: To jest bardzo ładny, Krzysiu.
2: Teraz weekend będę miał wolny, także już czekam na niego.
1: No to pod ten weekend rzucamy ci prezenciki od Radia SK2 za fajną energię z samego rana i was się pytamy, jakie są wasze ulubione dni tygodnia i dlaczego. 7268 26 26 albo Messenger.
0: Może ktoś ma jakieś też swoje nazwy dni tygodnia, to chcielibyśmy je usłyszeć.

0: sobie pewnie myślą posłowie i posłanki. Po 32 dniach urlopu wrócili do Sejmu, mówi dzisiejsza prasa. Koniec laby.
1: No i w końcu będzie można nic nie robić.
2: SK2. 100% polskich hitów.

0: Pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
8: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
7: Polecam Michel Moron.
8: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
10: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
11: Toruńskie termometry dziś do 22 stopni. Trochę słońca też nad miastem nam się będzie w ciągu dnia pojawiało. To wybudziło nam się chwilę przed godziną 6.

0: W związku z deszczem, który prognozowany jest na późne popołudnie, wieczór, razem z nim może nam dość mocno zawiać. W Toruniu też spada nam ciśnienie.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
2: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Rosja odpowiada na działania Berlina. Szef MSZ-u Siergiej Ławrow ogłosił zamknięcie niemieckiego Instytutu Goethego w trzech miastach: w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu. To reakcja na zapowiedziane przez Niemców zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Powodem miał być incydent na lotnisku w Lipsku, gdzie samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Nie było zagrożenia, to po akcji służb w Warszawie po znalezieniu podejrzanych pakunków. Przypomnę, wczoraj po południu ulica Żupnicza w Warszawie została wygrodzona przez policję, a ruch został tam wstrzymany. Jest kolejny rekord na Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary zanotowano stan wody na poziomie 98 cm. W całej Polsce łącznie obowiązuje około 100 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną.

0: Ty, 98 centymetrów to nie są żarty. Nie, jak ja bym wszedł, to bym się utopił.
1: Nie, nie. To... 11 centymetrów to może być żart.
0: Nie? Tak, ale 98 centymetrów to już nie są żarty. Nie. Dobrze, nie. Że weekend, bo sucho.
1: 28,5 do 7. Całe

0: Dzień dobry, mamy telefon, słuchamy.
1: Witam szanownych państwa, witam pana Wajdę, ja rządzę panią.
2: Dzień dobry.
1: Moim najwspanialszym dniem był piątek, w tym dniu się dawno temu urodziłam i nigdy ten dzień mnie nie zawiódł. Jak to mówią, od piątku i później jest wesoły, pogodny weekend. Również pogody ducha dla państwa wszystkich, niezrównanych i niepokonanych.
0: Dziękujemy.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: Wszystkiego dobrego, Dorotko, dziękujemy. Ja nie wiem, kiedy się urodziłem, nie pamiętam.
2: Sprawdziłem, kiedy zatonął Titanic. W poniedziałek.

0: zainteresowała nas pewna miejscowość, bo tam w parku się pojawiła sztuka. Sztuka w parku w Czarnolesie.
1: Czarnoles na Mazowszu leży, mój drogi.
0: A na Mazowszu.
1: Czarnolas.
0: Na Mazowszu ten Czarnolas.
1: Tam Jan Kochanowski sobie miał siedzibę.
0: No i wyobraźcie sobie, że po tym samym parku, co spacerował sobie Jan Kochanowski, teraz stoi rzeźba, która przedstawia, wiecie co ona przedstawia? Zniekształcony płot. Ten płot wygląda, jakby go ktoś po prostu, jakiś buldożer wyrwał z ziemi, zgniótł i rzucił w parku, baczcie, oglądajcie.
1: No
0: to
1: co?
0: Jest instalacja za, uwaga, mogę powiedzieć?
1: Możesz.
0: 460 tysięcy złotych.
2: I co? I ludzie się pokłócili o ten płot. Podejdź do płota i zobacz. I nie każdemu się podoba, no, że takie duże pieniądze na taki pomięty płot ktoś wyrzucił.
0: Ale ja chcę dla obrony powiedzieć, że 377 tysięcy z tych 460 tysięcy, co ten pomięty płot kosztował, to Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało.
2: Ha, bo to jest sztuka, moi drodzy. To jest sztuka nowoczesna.
0: Co więcej, to sztuka przez duże G.
3: SK2.
0: Też taką miałem na działce sztukę, no co wam powiem.

0: No wstał, gratulujemy panie Grzesiu. Jak ja bym wstał o tej porze, to bym się połowę pracy spóźnił.
1: Co się dzieje w tym kraju? Co się dzieje w tym kraju? Wczoraj mówiliśmy o tym, że się pobili na stacji benzynowej o paliwo.
0: Tak, jak w ogóle jakieś mieli pały, powyciągali te pały i po nogach się lali tymi pałami. A dzisiaj co znowu?
1: A wczoraj tutaj u nas na dole w studiach pobili się o Kraków.
0: A, pobili się o Kraków. Tak.
1: Była bitwa o Kraków, moi drodzy. Była wielka debata, bo to w Krakowie niedługo będą wybory. No to gdzie o Krakowie można rozmawiać, jak
0: nie w
1: Warszawie?
0: A to rozmawiali w Warszawie o Krakowie?
1: Tak jest.
0: No proszę bardzo. Czyli jednak jesteśmy tolerancyjni.
1: To oczywiście.
0: Więcej o tym już za chwilę w newsach, bądźcie blisko.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
5: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno

0: brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
2: Marta Łazarska, na toruńskich termometrach bez większych zmian. Cały czas widzimy w okolicach 10 stopni. Dziś, przypomnę, czekamy na obiecane nam 22. W drugiej części dnia przygotujmy się na to,

0: Piłsudskiego.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
2: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. Przesłuchania 3 nowych osób w sprawie Zonda Krypto zakończone. Dziś prokuratura ma informować o dalszych czynnościach. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Sylwestra Suszka. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
3: Śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć 3 kolejne zatrzymania.
4: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
3: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie Zonda Krypto.
2: Jedną z zatrzymanych wczoraj osób jest były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedna z lokatorek nie chciała opuścić swojego domu, a więcej o tym wie Ari Hapir.
5: Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
6: Parę osób zostało typowo podurbowanych.
5: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
7: Mam informacje o 2 osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
5: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
2: To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W debacie, którą prowadził Marek Balawajder, wziął udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z partii Razem, Michał Drewnicki z PiSu i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Niektóre pytania zaskoczyły kandydatów.
8: Jaką powierzchnię ma Kraków?
9: Liczby nie podam.
8: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
10: Około 20 km. Kilometrów. No, obwód.
8: Tak.
11: To matura z matematyki.
8: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
9: Nie pamiętam.
8: Który z krakowskich kopców jest największy? Najwyższy, żeby była jasność.
12: Najwyższy.
8: Tak.
12: Kopiec Kościuszki.
9: Piłsudskiego.
2: Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie w niedzielę 27 września.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: SK2 Sport.
2: Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami 3 zespoły, czyli Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. Wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu 2 zespołów najwyższej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Polska-Holandia.
13: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Fajny ten quiz był.
17: Fajny quiz. No jakby u nas zrobili taki quiz, to bym wszystkie odpowiedzi znał. W sensie, tam... który prezenter największy? Jarząbek. Obwód którego prezentera największy? Jarząbka.
16: Ile ma odwód największego prezentera? 20 kilometrów.
17: Coś ty wszystko bym wiedział.
16: Ulubiony kopiec naszego prezentera?
17: Kopiec Kreta.
16: No oczywiście, że tak.
18: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
17: Cały wsuwa naraz. Nie ma tak, że kawałki się dzieli. Otwiera paszczę, nie ma kopca.
16: Ty wiesz, że tam w środku są banany?
17: W kopcu Kreta? Mhm. Naprawdę?
16: Tak, ostatnio

0: skosztowałem. Tak, okay. Żeby, no i pogryzłem. Pierwszy raz pogryzłem, nie połykałem.
1: 4 minuty po 7:00, czułe dzień dobry, do tanga trzeba dwojga, to ja i on, Wajda, Jarząbek, Jarząbek i Wajda.
0: Wajda, dzień dobry.
1: I budka suflera. Hej!

0: Sarsa się przypomina waszej uwadze, żebyście wiedzieli, że ona bierze udział w listach przebojów u nas takowoż.
1: Tak, dziewiąte miejsce obecnie zajmuje i teraz, jak to zawsze bywa, o tej porze roku przypominam wam, żebyście zagłosowali sobie na sk2.pl, na naszą gorącą polską dwudziestkę, bo to wy układacie tę listę.
0: W piątek o 18 notowanie i Łukasz Zduńczyk chce, żeby było miło, sympatycznie i przyjemnie, więc dajcie tam plusiki na fajne utworki, minusiki na te, które wam się nie podobają, bo minusiki też są, przypominamy o tym, my nie dyskryminujemy. Bo utwory mogą się podobać i nie podobać i my to o tym wiemy.
1: Dam plusa, ale nie powiem na co.
0: Dobrze, a ja dam minusa i też nie powiem na co.
1: O, widzicie, jak to się łatwo robi? No. SK2.pl, wchodzicie, głosujecie w piątek o 18. SK2. Notowanie.

Ich kann nicht mehr.

0: czy w ogrodzie, czy w samochodzie. 7:17 już jest, moi drodzy. I no, przywyknijcie do tego, że młodsi nie będziemy.
1: Uważaj, żebyś Nobla nie dostał, bo tak ładnie rymujesz. Jeszcze byś jakiegoś literackiego dostał. Dla Jarząbka jeszcze Nobla w tym kraju nie było. Dobrze, mamy prasę. Wesce 2, przeglądamy prasę. Broń przyszłości w Kielcach.
0: O!
1: Taki mam nagłówek i tu jest napisane tak. Kto chce zobaczyć, jak wygląda broń przyszłości, powinien zajrzeć do Kielc już 8 września. Rozpoczyna się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego MSPO, czyli zajrzeć do Kielc.
0: Tak, to kto chce zobaczyć, to sobie może jechać do Kielc na te targi obronne, prawda? A kto chce usłyszeć o broni przyszłości z Kielc, to powinien zrobić teraz głośniej Radio SK2.
2: Drop it. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają ludzie spoza mego miasta, to nie oni racji mają, bo ja jestem z Kielc.
3: SK2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No czasami różnie się przyciągamy i o tym właśnie w tym utworze Męskie Granie z tego roku, czyli Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino w Radiu SK2, 25 minut po 7. Słuchajcie, sytuacja ze Stanów Zjednoczonych. Funkcjonariusze ICE, to się chyba mówi,
2: tak, ICE.
1: Oni ci od ICE-u otrzymają rękawice rażące prądem.
2: Wow.
1: Amerykańska Agencja Imigracyjna, w skrócie ICE, zakupiła 6 tysięcy par rękawic rażących prądem.
2: Ostatni krzyk mody na jesień, prawda? Nie mówcie mojej żonie, bo miałaby komplet. Razem ze spojrzeniem palącym ogniem piekielnym, jak się powie cześć do sąsiadki.
3: SK2.
1: Potem przez tydzień ci powtarza cześć, cześć.
2: Pocałuj w rączkę.
1: Cześć.

0: 16 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
8: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. To będzie ostatnia reklama.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
4: Przejazd przez Toruń jeszcze minie nam pod znakiem utrudnień i z nimi na pewno trzeba się liczyć w rejonie mostu Józefa Piłsudskiego. Uważajcie też na Polnej Grudziąckiej Chrobrego, czy też na Skłodowskiej Kili. Tam jeszcze chwilę postoimy. Jeśli chodzi o termometry w Toruniu, no to te dziś zatrzymają nam się w okolicach 22 stopni. W drugiej części dnia ochłodzi nas dość silny wiatr, no i przygotujmy się jeszcze w Toruniu na deszcz.
3: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
5: 7.30, newsy SK2, Anna Łowocka. Unia Europejska od dzisiaj zawiesza import brazylijskiego drobiu i wołowiny. Powodem są niewystarczające, zdaniem Brukseli, gwarancje Brazylii dotyczące przestrzegania unijnych wymogów sanitarnych, w szczególności zasady stosowania antybiotyków w hodowli. Szokujące odkrycie na polu w gminie Płońsk. Podczas pracy rolnik znalazł ponad 700 niewybuchów z czasów II wojny światowej. Między innymi granaty ręczne. Znajdowały się one w ziemi około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Niebezpiecznym znaleziskiem zajęli się saperzy. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0,0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dzisiaj wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców, a więcej o tym powiemy w newsach o 8.00.

0: Bom, bom, czyli Mysłowic i chłopcy też są na antenie. Wajda Jarząbek, Jarząbek Wajda, to my. Dzień dobry raz jeszcze. 21 minut zostało nam do 8.
1: Zapomniałem, jak się nazywa czwartek od tyłu.
0: Przeczytaj, masz napisane. Ketrawzt.
1: Dzisiaj Ketrawzt, 3 września 26 roku. Jaki jest wasz ulubiony dzień tygodnia i dlaczego? Halo, halo.
0: Słuchamy.
2: Mój ulubiony dzień tygodnia to jest taki, którym nie muszę iść do pracy.
1: Tak, jak do nas dzwonisz, to pewnie czwartek, co?
2: Nie, właśnie jadę do pracy.
1: Czyli nas w drodze do pracy.
0: Ale jak jest na przykład urlop, w czwartek by był, to wtedy byłby ulubiony dzień tygodnia.
1: Jakby emerytura była w czwartek, to też by był to dzień ulubiony tygodnia pewnie, prawda?
0: Nie no, jak przyjdzie emerytura, to patrzysz na konto i płaczesz. SK2.
1: Ale... jaki piękny dzień mimo wszystko.
0: Tego się trzymajmy. Kłamstwo powtórzone 100 razy staje się prawdą. Chyba tak. BRO już teraz, zróbcie głośniej.

0: daj mi znać.
1: Dajemy znać, że tu Radio SK2, dajemy znać, że tu poranny program i że 10 do 8 zostało.
2: A niedługo i prezydent może coś da od siebie.
1: Oj da, oj da, bo oj zapowiada, da. Przynajmniej zapowiada.
2: Posłuchajcie, prezydent ma pomysł taki, aby młode osoby, uczące się jeszcze, mogły robić kurs prawa jazdy za darmo, za nic.
1: Czyli najprawdopodobniej chodzi o klasę maturalną, bo wtedy już jesteśmy w tym wieku, że możemy zdawać prawo jazdy,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, właśnie.
1: I chodzi o to, że póki się uczysz, póki jesteś w szkole, to miałbyś mieć za darmożkę to wszystko.
2: Znaczy ten kurs na prawo jazdy. Za egzamin pewnie trzeba by było jeszcze zapłacić.
1: Bo to jeszcze nie wiadomo, musieliby tu pokonstruować te wszystkie przepisy, jakby to miało wyglądać, żeby to prawko było za darmo, ale pomysł ciekawy, fajny, ja bym proponował tak, idźmy dalej.
2: Tak.
1: Idźmy dalej. Prawo jazdy i samochód dla każdego.
2: Tak, tak. Niech to będzie taka, wie pan, panie prezydencie, autopoprawka do ustawy.
3: SK2.

0: No popatrz, prawie ósma się zrobiła. Zaraz będziemy grali w Państwa Miasta. Dobry moment, żeby się zgłosić. 726-826-826 SMS-owo lub Messenger, tam zostawiacie nam swój numer telefonu. Dzisiaj jak się zgłaszamy?
1: Właśnie zawsze jak się chodzi na rozmowy kwalifikacyjne, to jest tam takie pytanie, gdzie siebie widzisz za 5 lat, prawda? Ale to my robimy taką rozmowę kwalifikacyjną do Państw Miast. Proszę odpowiedzieć, gdzie siebie widzisz za godzinę? Eska!

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Teraz w

0: jeden gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września.

0: drzwiach? Odwiedź salon Marimpex w Lubiczu. Czeka na Ciebie jedna z największych ekspozycji drzwi DRE w okolicy. Zobacz dziesiątki modeli, kolorów i wzorów. Otwórz, dotknij i sprawdź jakość, zanim się zdecydujesz. Lubicz, ulica Warszawska 1A, tuż przy moście na Drwęcy. Drzwi DRE w Marimpex. Zobacz, dotknij i wybierz. Wejdź również na www.drzwilubicz.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Oliwia.
3: Marta Łazarska, przejazd przez Toruń może minąć nam jeszcze pod znakiem utrudnień. O tym przekonacie się na Kościuszki Polnej, Chrobrego, Skłodowskiej, Kirii Olimpijskiej, no i rejon mostu Józefa Piłsudskiego. Tam jeszcze z pewnością chwilę postoimy. Jeśli chodzi o termometry w Toruniu, te wskazują nam teraz w okolicach 12 stopni, dziś maksymalnie do 22. Przygotujmy się, że późnym popołudniem i wieczorem jeszcze nam popada.
2: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Oliwia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
4: Jest 8, news SK2, Anna Łobocka. Ofiary wybierał przypadkowo. 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu miał dokonać napaści także w innym mieście. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu, mówi Stanisław Bar z opolskiej prokuratury.
5: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
4: Prokuratura ma jeszcze dziś wystąpić o areszt dla 19-latka. Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptowalut. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które jutro spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
6: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
4: Premier Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Młodzi kierowcy pod większą kontrolą od dziś za poważne przewinienia będą mogli szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka próba potrwa 3 lata. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. Ale to nie wszystko, mówi Mirosław Dybich, wiceszef Śląskiej Drogówki.
7: Młody kierowca w ciągu 2 lat od momentu uzyskania uprawnień do kierowania pojazdem nie ma żadnej tolerancji alkoholu, czyli 0,0.
4: Nowe regulacje mają przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo na drogach.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: SK2 Sport.
4: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki. Mecz rozpocznie się o 15, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki. Za to w Nowym Jorku Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Ej, musimy uważać, co mówimy w tym momencie, bo jesteśmy pod kontrolą. Patrzy na nas pies. Suka to jest? A, to jest suka, podpowiada tu kolega. Kolega przed psem, chodzi po korytarzu, to jest ten, bulldog, tak? Nie. Francuski.
12: Nie, on nie ma ogona.
11: Nie ma ogona?
12: Nie. Ojo. Nie mogę sprawdzić, co ma pod ogonem, bo nie ma ogona.
13: Nie ma sprzętu.
14: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.

0: Zostaniesz dłużej w pracy? Absolutnie, absolutnie, odpowiada Sorry Boys.
1: I teraz pytanie, o co chodzi z tym absolutnie?
0: Absolutnie albo tak, albo nie. Właśnie. 11 minut po 8, tu Radio SK2.
1: Na świecie są dwie Koree. Jest ta dobra i ta zła, nie? To teraz o tej dobrej powiemy coś.
0: O dobrej?
1: Tak. Seul wprowadza coś takiego, co ma ulżyć ludziom. Chodzi o prawo do cienia. Władze południowo-koreańskiej stolicy zapowiedziały właśnie w mieście różnego rodzaju rozwiązania, które dadzą cień pieszym.
0: Są propozycje, to na przykład sadzenie drzew o szerokich koronach albo montaż marki z nadchodnikami.
1: Tak, ja bym dodał jeszcze jedno. Mogliby na przykład poprosić o nas o wypożyczenie Śląska, prawda?
0: Nas? Tak. O wypożyczenie? A dlaczego akurat Śląska?
1: Ostatnio byłem na stadionie, słyszałem na własne uszy, cała Polska w cieniu Śląska. SK2.
0: Można też na przykład tam do Korei wysłać nasz ZUS. Hmm. No, 3 miesiące na polskiej emeryturze i każdy tam będzie cieniem człowieka. No, czy coś w tym stylu. Pomysłu pewnie mogłoby być zdecydowanie więcej. Lady Punk już teraz.

0: Ja też lubię twój wzrok, czasami jak się patrzysz na mnie, jak nie wiesz co...
1: Co mam powiedzieć, tak?
0: Co masz powiedzieć, no. Bo taka odpowiedź cię zaskoczyła w naszej zabawie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta?
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
1: A nie powiem, lubią nas zaskakiwać, lubią.
0: Lubią. Tak. Ciekawe, czy Ania albo Daniel dzisiaj nas czymś zaskoczą. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
0: Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia w ten sposób prezent marzeń. Druga osoba ma nagrody od radia SK2. Jak się Joker wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
5: Tak.
0: Dobrze, Ania zacznie.
1: Panie przodem dzisiaj, dobrze. Ania, w prawo czy w lewo?
5: W prawo kręć.
1: Sama tego chciałaś.
0: No i co? I Joker minął, jest litera trzecia alfabetu, litera C.
1: Jak witamina C?
0: Litera C, 20 sekund, uwaga.
1: Uwaga, państwo.
5: Chile.
1: Miasto.
5: Częstochowa.
1: Znana postać.
5: Charlie Chaplin.
1: Roślina.
5: Cyprys.
1: Kolor.
5: Cyprynowy.
1: Zawód.
5: Cukiernik.
1: Samochód.
5: Citroen.
1: Imię.
5: Celina.
1: Przedmiot
0: już się nie zmieści. Ale bardzo ładnie, ja chyba zastrzeżeń nie mam. Cóż, czego będzie? No, jest ten wzrok właśnie, o którym mówiłem. No
1: co patrzysz? Znana postać?
0: Charlie Chaplin.
1: A, Charlie Chaplin, dobra.
0: No,
1: okay.
0: I co? No to był właśnie ten wzrok, Jarząbko, o którym mówiłem na początku. Tak właśnie się znowu na mnie popatrzyłeś.
1: Ty, ale w ogóle zauważyłeś, że mówisz Chile, a piszesz Chile?
0: A zauważysz, że pisze się Charlie, a czy to się Charlie?
1: Tak, to dziwne, no. Nie? No. Dziwny jest ten świat.
0: 8 punktów, Aniu, dla ciebie. Tak. Daniel, w prawo, w lewo?
6: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. I 9 poprawnych odpowiedzi musi być, żebyś za nią wygrał. Dużo, nie?
6: Będzie ciężko.
0: Ale no, może radę, litera może. Będzie łatwa, albo Joker się wylosuje. Nie, Jokera nie ma. Niedaleko pada E od C, tobie się właśnie wylosowała litera E, piąta litera alfabetu, czyli litera E. 20 sekund, Danielu, uwaga, państwo.
6: Egipt.
0: Miasto.
6: Edynburg.
0: Tytuł filmu.
6: E.T.
0: Imię.
6: Ewa.
0: Roślina.
6: Estragon.
0: Potrawa.
6: Ekler.
0: Zawód.
6: Elektryk.
0: Dobrze, już samochód się nie zmieści niestety. Dobra.
1: Ty zauważyłeś.
0: Co zauważyłem?
1: Że mówi się E.T., a pisze się E.T.?
0: No widzisz? Zauważyłeś? No,
1: dziwny jest ten świat.
0: Dobrze, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starałeś się, Daniel, jak mogłeś, ale ósemki ani nie przeskoczyłeś, więc do Ani prezent marzeń o wartości 500. Danielu, dla ciebie nagrody od Radia SK2.
6: Gratuluję.
5: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo. Jutro też zapraszamy po 8.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No nikt nie widział.
1: Nikt nie.
0: Nie widział, bo ciemno było.
1: Tylko słychać i czuć.
0: Nie ma tak.
1: Nie, bo chcemy powiedzieć tak, o zaćmieniu o zwierzętach w hiszpańskich ogrodach zoologicznych. To, co było 12 sierpnia, całkowite zaćmienie słońca, bo w Hiszpanii było widzialne całkowite, wpłynęło podobno na zachowania zwierząt.
0: Ja przespałem to zaćmienie słońca, nie widziałem go na własne oczy, ale naukowcy obserwowali i wyobserwowali, że tego dnia zwierzęta w zoo podczas zaćmienia lwy były takie bardziej aktywne. Orangutany chętniej obserwowały niebo, szympansy szykowały się do snu, piżamki założone, ząbki umyte, prawda, idą do łóżeczka, a taka sitatunga, taka sawannowata jakaś, próbowała nawet kopulować z inną taką sitatungą.
1: Natura zrobiła troszkę ciemniej, nie? No. Ogólnie zwierzęta jakby ogarnęły, co się dzieje, a sitatunga ogarniała koleżankę na wybiegu.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
13: Już jutro w okolicach godziny 19 powinno nam się przez Toruń przejeżdżać przyjemniej.

0: Jeśli chodzi o termometry w Toruniu, no to te dziś do 22 stopni, wieczorem trochę nam popada.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
0: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Iran rakietami i dronami zaatakował bazy amerykańskie w Kuwejcie. To mimo wczorajszych ostrzeżeń prezydenta Donalda Trumpa, że USA są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. CBŚP zlikwidowało profesjonalną plantację konopi indyjskich. To w Chełmie, w Kujawsko-Pomorskim. Funkcjonariusze zabezpieczyli narkotyki warte 500 000 zł. Na miejscu zatrzymano 3 osoby, 2 Polaków oraz obywatela Wielkiej Brytanii. Nowa rzymska stacja metra Colosseum Fiori Imperiali jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. Nowoczesna stacja muzeum, w której można oglądać zabytki archeologiczne, odkryte też w czasie jej budowy. Są tam pozostałości starożytnego budynku z zachowanymi freskami, marmurowa głowa meduzy, dekoracje jednej ze świątyń oraz fontanna z epoki Flawiuszów.

0: Powiedz, że też tak masz, że zanim oddasz auto do myjni ręcznej, to też je wysprzątasz na błysk.
1: Tak, tak.
0: Żeby wstydnie było przed tymi gościami, no, co sprzątają.
1: To jest to samo, jak zatrudniasz kogoś do sprzątania w domu. No. Też musisz wcześniej posprzątać.
0: Wcześniej troszeczkę tak ogarnąć, bo wstyd. No, ale paranoja dzisiejszych czasów. No, ale my teraz nie o dzisiejszych czasach, tylko o tym, co było kiedyś, bo mamy nasz kącik odkurzający, na który zerkamy. Patrzymy, co się działo tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Czyli dzisiaj też news z 3 września, ale 2010.
1: 16 lat.
0: Jak jeden dzień. Proszę bardzo. Emeryt zbudował dom 6 metrów pod ziemią. Emerytowany górnik zbudował pod ziemią dom o powierzchni 50 metrów kwadratowych, informował 3 września 2010 roku dziennik China Daily, czyli tak. To China nawet, bo to w Chinach.
1: Made in China, tak. W ogóle patrzę na te zdjęcia i powiem wam, tak patrzę na to mieszkanie i straszna dziura. 2.

0: No chyba, że ktoś ma na 9, to 11 minut zostało i każda minuta jest cenna, więc nie stracicie jej na żadne głupoty, żeby potem się głupio nie tłumaczyć w pracy, prawda?
1: Spieszcie się powoli, spokojnie.
0: A jednak ty...
1: Straszysz, a wiesz...
0: Nie strasz.
1: Jak to mówił
0: ja
1: nasz prezydent.
0: Ja też dziś delikatnie się, wiesz, przysnąłem i zaspałem.
1: Wiem.
0: Ale tylko delikatnie. Delikatnie, bardzo delikatnie. Dobra, zmieniamy troszeczkę temat, bo naukowcy mogli po raz pierwszy zaobserwować ciemną materię na Ziemi. Takie coś w internecie, piszą portale tak naukowe. No i to jest, jeszcze raz, pierwszy raz ciemną materię na Ziemi obserwują naukowcy. Ciekawe, jak oni to zrobili.
1: A jak pierwszy raz? No, nie wiem, znaczy, ja mogę tylko podejrzewać, że pewnie ktoś położył smartfona na Ziemi z otwartym Instagramem. SK2.
2: Schylasz się, patrzysz. Jaka ciemnota, Boże!
0: A to dopiero początek, to tak? Nie? Tak.
1: I roleczka w górę i pół godziny na kibelku to zlatuje.
0: I to się nazywa czarna dziura.

0: Razem stwierdziliśmy, że bardzo nam się podoba tytuł najnowszej płyty Artura Rojka, której premiera zbliża się wielkimi krokami. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Mm-hmm. Bardzo piękna konstrukcja tego zdania i to będzie pewnie na tej okładce płyty też napisane i ten utwór na tej płycie się pojawi. Mi Ra Fiori od Artura Rojka to nowość na antenie Radia SK.
1: 5 minut do godziny 9 nam zostało, moi drodzy. Jeszcze rzut oka na kalendarz. Sprawdzamy, co ciekawego dzisiaj.
0: Jest dzisiaj dzień... Nie, to nie. Poczekaj, bo to nie ten dzień. Dzisiaj jest wieżowców dzień.
1: A dzień wieżowców? Strasznie naiwny ten dzień. Dzisiaj można wierzyć we wszystko?
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
0: Ortograficzny błąd popełniłeś.
1: To nie pierwszy w życiu.
0: Dobra, ufajmy i wierzmy głęboko w to, że jutro rano też się razem spotkamy. Bądźcie wtedy razem z nami, za chwilę Kasia Grodzka.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: I po reklamie.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia.
8: No i rozpoczynamy serię deszczową.

0: i krzesła.
1: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Dziś kolejne przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Nieoficjalnie wiadomo, że wczoraj usłyszały zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
1: Seria groźnych wypadków o poranku na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa, to niedaleko Warszawy, dachował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze krajowej 91 na trasie Toruń, węzeł Świecie Zachód, przewróciła się ciężarówka ze zwierzętami. Jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. Do sieci trafił pełny zwiastun serialu o Harrym Potterze. Jego premierę zaplanowano w grudniu, a na nowym wideo możemy zobaczyć nieznane dotąd zakątki szkoły magii i czarodziejstwa.
3: Potter, Harry,
4: Not Slytherin,
3: Gryffindor!
1: Serial o Harrym Potterze trafi do streamingu w Boże Narodzenie.
5: SK2 News, Toruń.
6: Marta Łazarska, zanim wsiądą do niego dzieci, musi zdać egzamin. Ruszyły kontrole autobusów szkolnych, mówi Maciej Batkowski z Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy.
7: Jeden autobus nie miał badania technicznego aktualnego, bądź też układ hamulcowy niesprawny.
6: W ubiegłym roku w Kujawsko-Pomorskim przeprowadzono ponad 400 takich kontroli, a inspektorzy zatrzymali około 50 dowodów rejestracyjnych. Miasto dla młodych będzie motywem przewodnim 3. Toruńskiego Kongresu Dialogu. Ten zaplanowano od 8 do 9 września w CKK Jordanki.
8: 10 w kalendarzu Dzień Wieżowców, jak chłopaki wspominali wcześniej, więc mierzymy sobie wysoko. Przed nami godzina z 10 najlepszych polskich hitów i do bez reklam, bo tak to u nas po prostu działa w Radiu SK2. A że najlepiej zacząć od małych kroków, to Sylwia Grzeszczak i cieszmy się z małych rzeczy na początek dla Was. Kasia Grodzka, dzień dobry w czwartek.
9: No to gramy.

0: Ona nie zapomina, po co poszła do drugiego pokoju. Pamięć ma naprawdę świetną. Monika Wrotka, znam cię na pamięć. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A my zapamiętamy nazwisko bohatera meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Chodzi o spotkanie, w którym drugoligowy z Niż Pruszków rozgromił dosłownie grającą w Ekstraklasie Krakowie po serii rzutów karnych. Bohaterem okazał się 17-letni bramkarz z Nicza, Norbert Gzowski, który obronił 3 karne i też przypieczętował awans swojej drużyny wynikiem 4-3. Co ciekawe, to był debiut Norberta w pierwszym składzie. To warto podkreślić. Piękna sprawa to jest, no i też wyobrażam sobie ten ból u krakowian. No bo musi boleć fakt, że z Pucharu Polski wywala cię gość, który dzień wcześniej siedział na rozpoczęciu roku szkolnego w Wielkiej Auli.
1: SK2.

0: Piękne wyznanie miłości. Zespół Manam, bez ciebie umieram w Radiu SK2. Za to Donald Trump to chyba tak ma, że umrze z nudów, jak nie będzie kombinował. Ostatnio ogłosił, że trzeba zmienić nazwę słynnej cieśniny Ormus na cieśninę Trumpa. Taka to nowa nazwa miałaby być. No bo przecież i tak ten teren kontrolują teraz Stany Zjednoczone, więc to by pasowało. Jednak na miejscu pana Trumpa ja to nie szłabym w tą stronę. Cieśnina Trumpa brzmi jak coś, co mogłoby się znajdować na ciele i to nie byłoby to coś zdrowego. Coś jak wielka dziura w zębie, czy zespół cieśni nadgarstka. Choć na pewno niejednemu geografowi zęby się zaciskają na te zapowiedzi zmian starych nazw na mapach.
1: SK2. Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
11: I po reklamie.

0: gdyby powstał ja. W tym tygodniu z Eweliną Lisowską również możecie pożegnać lato, tak żeby domknąć pewien rozdział w tym roku. W sobotę ostatni przystanek na jej letniej trasie koncertowej, czyli występ w Murzynowie Leśnym w Wielkopolsce, a za nami muzycznie prosta sprawa. W Radiu SK 2 zbliża się godzina 10, przed nami newsy.
1: Reklama. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play.
5: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marzysz o pięknych drzwiach? Odwiedź salon Marimpex w Lubiczu. Czeka na Ciebie jedna z największych ekspozycji drzwi DRE w okolicy. Zobacz dziesiątki modeli, kolorów i wzorów. Otwórz, dotknij i sprawdź jakość, zanim się zdecydujesz. Lubicz, ulica Warszawska 1A, tuż przy moście nad Rwęcy. Drzwi DRE w Marimpex. Zobacz, dotknij, wybierz. Wejdź również na www.drzwilubicz.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia.
11: Niebo nad Toruniem słoneczne, no i taka słoneczna aura, miejmy nadzieję, że zostanie z nami jak najdłużej. Jeśli chodzi o termometry, te wskazują nam teraz w okolicach 18 stopni, dziś maksymalnie do 22-23. No, ale w drugiej części dnia niestety przygotujmy parasolki, mogą się przydać deszcze, czasami intensywne, późnym popołudniem i wieczorem, sporadycznie w nocy. Dość silne wiatry też może się w Toruniu pojawić.
10: Na program zaprosił

0: lotnictwa ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. TOPR przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
1: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie, natomiast ciemno około 19.30, tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
0: Mówił Tomasz Zając z TPN-u. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to ustawa przyjęta, autopoprawka do nowelizacji ustawy.
2: Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
3: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
2: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
4: SK2 News, Toruń.
5: Marta Łazerska, już jutro ruszają zapisy na kurs samoobrony Jestem Bezpieczna. Jest skierowany do torunianek, a organizuje go bezpłatnie Straż Miejska. Zapisy startują o godzinie 14.30, a szczegóły na torun.pl. Sprzątanie i integracja w toruńskim Forcie Jakuba. To w najbliższą niedzielę, mówi Magdalena Kowalik z Fundacji Kosmos.
6: Ciuchy założyć takie, że można się pobrudzić, bo na pewno czystym się nie wyjdzie. Dobry humor, rękawiczki, sprzęt i tak wszystko mamy na miejscu.
5: Start o 16 w planie oprowadzanie oraz ognisko.
7: U nas polskie hity goszczą na stałe. Żadne tam krótki najem. Nowa Zalia, Mateusz Ziółko i Dawid Podsiadło. Ich usłyszycie w Radiu SK2 w tej godzinie. Najlepszych polskich hitów. Pojawi się też imię Tor, ale to tylko tyle zdradzę. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy 2 minuty po 10 na zegarach. 10.

O Ena i drzwi w Radiu SK2. A co za tymi drzwiami? Jakby dobrze pokopać, to można znaleźć naprawdę niezłe skarby. W duńskim Rebild właściciele pewnego domu postanowili nieco przebudować swój ogródek, jakoś go zmienić i podczas prac odkopano skarby wikingów, słuchajcie. Łącznie 18,5 kg srebra, prawie 700 różnych przedmiotów, takich jak biżuteria, monety, sztabki srebra i też miniaturowy młot Thora. Wszystko to trafi oczywiście do lokalnego muzeum, no chociaż ja na miejscu właściciela to zostawiłabym sobie ten młot Thora. Przydałby się, na pewno, do mieszania kawki na tarasie czy coś. SK.

czasu. W tym wehikule czasu mam ciekawostkę dla miłośników różnych języków, bo gdy w 1973 roku Polska oszalała na punkcie pewnego przeboju Maryli Rodowicz, to sama Maryla nagrała go po niemiecku i wydała w NRD. Z kolei w Czechosłowacji ogromną popularność zyskała wersja tego utworu wykonana przez panią Marii Rotrową. Po niemiecku tytuł tej piosenki to Maria, po czesku Marketka, a u nas w Radiu SK2 oryginał Małgośka i Maryla Rodowicz.

0: To nowość w Radiu SK2. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem, no właśnie, po występie w Sopocie i Dawid i Margaret mają sporo do opowiadania. Świetnie wykonali ten kawałek na żywo. A jeśli ten utwór ma specjalne miejsce w waszym sercu, już się tam umeblował, wstawił w ogóle sofę i komodę, to możecie wejść na sk2.pl i zagłosować na niego w ramach gorącej polskiej dwudziestki. Czy wskoczy na miejsce pierwsze? Już tego dowiemy się jutro od Łukasza z Duńczyka, który w każdy piątek po 18 prowadzi notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: SK2. Reklama.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
4: Mamo, gotujemy się na bitki?
5: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
6: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
10: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
11: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
14: I po reklamie.

0: Właśnie przeczytałam, że w jednym z wywiadów Marek Kościkiewicz zdradził, że tekst napisał po przelotnym flircie z kobietą o imieniu Kasia. Proszę bardzo. Bardzo szybko zniknęła z jego życia. No takie są Kaśki, no. Chociaż podejrzewam, że zajęta była bardzo mocno, bo kradła konie z zespołem Wilki. Zespół Demono i Statki na niebie. Tak wam gramy w Radiu SK2. Zawsze po polsku i zawsze najlepsze polskie hity. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
9: Sporo słońca mamy obecnie na toruńskim niebie, a wartości na termometrach sięgnęły już 20 stopni. Maksymalnie zobaczymy dzisiaj okolice 23. Zapowiadają sobie

0: Toruniu, także w weekend.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
2: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Dramat na Atlantyku. Nie żyje ponad 80 migrantów płynących z Gambii w kierunku Wysp Kanaryjskich. Ich łódź namierzono w pobliżu Gran Canaria z zachodniej Afryki. Wypłynęła 4 tygodnie temu. Na pokładzie było wtedy 128 osób. Uratowano jedynie 45. Dziś decyzja w sprawie aresztu dla kierowcy w sprawie wypadku na autostradzie A1. To on we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników

0: W lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, mówi Maria Wiśniewska z sanepidu w Kaliszu.
1: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Dlatego grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin.
2: SK2 News, Toruń.
3: Renata Grudzińska. Cztery nowe tramwaje zakupione przez Toruń. Produkuje je PESA Bydgoszcz.
4: Niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację. Będą przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.
3: Mówił prezes MZK Zbigniew Wyszogrodzki. Warsztaty, pokazy i bitwa taneczna w Toruniu. To czeka nas w najbliższą niedzielę podczas Rule the Dance Floor w Kopernikusie, mówi Kamila Kaczmarek.
5: Będzie można samodzielnie spróbować swoich sił na parkiecie w otwartych warsztatach.
3: Zapisy trwają, a samo wydarzenie od 11 na placu Rotundy.
6: Mamy 2:58, tutaj Radio SK2. W tej godzinie sprawdzimy, który miesiąc jest królem porodówek na świecie. A muzycznie przed nami Beata, Oskar, Cymsi, Bledka. Ich usłyszycie już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: Pokolenia przychodzą i odchodzą. O tym zespół Kombi w Radiu SK2. No to wiadomo, ale który miesiąc w roku bije wszystkie na głowę pod względem narodzin? Naukowcy przeanalizowali dane z całego globu i wyszło im, że to wrzesień. Proszę bardzo. Najwięcej dzieci rodzi się 9 września, a także 19 i 12. A sprzyja temu oczywiście atmosfera sylwestrowa, jak wiemy, bardzo romantyczna. Za to najmniej dzieci przychodzi na świat w Boże Narodzenie. Tak to widzą naukowcy. Więc wychodzi na to, że Sylwester to jedyna impreza w roku, za którą rachunek jest wystawiany z odroczeniem 9-miesięcznym.
1: SK2.

0: SK2 Toruń.
1: Chcę wyjechać stąd, by odświeżyć pamięć.

0: piękny przekaz. Do zapamiętania i też do przypominania. Tolerancja i Stanisław Sojka w Radiu SK2 i my też powinniśmy mieć tolerancję na błędy na boisku, bo łatwo nie będzie. Nasze siatkarki dzisiaj powalczą o awans do półfinału Mistrzostw Europy. Po drugiej stronie siatki Holandia, start meczu o godzinie 16 i no nie to, że ja chcę jakoś zapeszyć bardzo, ale biało-czerwone wygrały 4 z ostatnich 5 spotkań przeciwko Holenderkom. Jak to nie wyjdzie, to chyba nawet sam Lavarini krzyknie o Holender.
1: SK2. Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
1: I po reklamie.

0: Coś, czego najbardziej bałam się w szkole na matematyce, żeby podczas długiego liczenia ciągów nagle nie wyszedł mi żaden error, bo trzeba było zawsze wtedy zacząć od nowa. Ten muzyczny error popełniła Natalia Nykiel w Radiu SK2. Bezbłędnie zegary pokazują, że zbliża się południe. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Marzysz o pięknych drzwiach? Odwiedź salon Marimpex w Lubiczu. Czeka na Ciebie jedna z największych ekspozycji drzwi DRE w okolicy. Zobacz dziesiątki modeli, kolorów i wzorów. Otwórz, dotknij i sprawdź jakość, zanim się zdecydujesz. Lubicz, ulica Warszawska 1A, tuż przy moście nad Rwęcy. Drzwi DRE w Marimpex. Zobacz, dotknij i wybierz. Wejdź również na www.drzwilubicz.pl.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia.
11: Wartości na toruńskich termometrach powoli rosną i obecnie dobiły już do 21 stopni. Na toruńskim niebie możemy zauważyć gdzieniegdzie chmury, ale słońca także na nim nie brakuje. I myślę, że warunki pogodowe mamy w naszym mieście całkiem przyjemne. Niestety jutro aura się zmieni.

0: 97 FM.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
2: Jest 12. News Eski2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjski ambasador wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Georgii Michno ma pojawić się w resorcie dyplomacji w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
3: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego, bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
2: Zaznacza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina. Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku wpłynęło zgłoszenie o mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technik kryminalistyki.
4: Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone

0: Wschód, a nie Jar. Tak zapisano w ustawie, którą przegłosowała Rada Miasta Torunia, ale wojewoda ją unieważnił.
1: Prawnicy moi dopatrzyli się, że tak powiem, uwag na tyle istotnych, że uchwała musiała zostać unieważniona. Naturalna, zwykła procedura, proszę się tutaj niczego szczególnego nie doszukiwać.
0: Uchwała obejmowała również zmianę granic okręgów i wybory do rad w formie online. Rodzinnie, sportowo, z historią dzielnicy w tle. Tak zapowiada się 9. Święto Chełmińskiego Przedmieścia. To w niedzielę od 12 w parku przy toruńskich wodociągach. A program na torun.pl.
2: Dzisiaj mamy czwartek, a czwartki zawsze są, no bo już przecież wrzesień,
3: no takie owocowe.
2: No, w pracy przede wszystkim. Dlatego ja mam dla was, znaczy no, Sylwia Grzeszczak będzie dla was miała mango i nie tylko.
4: 10 najlepszych polskich hitów.
5: Jeden po drugim.
2: Margaret jeszcze się pojawi. Farba, elektryczne gitary. Halina Frąckowiak. Wehikule czasu, również perły z klasyki. W SC2 tylko polskie hity. 2 po 12. Kowalski, witajcie. Dedenegra na dzień dobry.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.

0: Elektryczne gitary Vesta 2 to teraz chłopak z miasta, który nie kręci nosem, ale lubi wkręcać innych. Kamil Nosel, jak zawsze, o stałej porze, po 12 tylko Vesta 2.
1: Nosel wkręca.
2: Tak, słucham?
3: Dzień dobry, Edyta Bezpasożyta po tej stronie. Czy ja dodzwoniłam się do pani Grażyny z rezerwacji ślubnej na 12?
2: Tak.
3: Z dworku telefonuję. Proszę pani, ja nie wiem, czy tam państwo ustalaliście z szefostwem, jeśli chodzi o napoje. Wy macie już ustalone, czy nie?
2: Tam były w nawiasie podane chyba coś jeszcze, ale nie pamiętam.
3: Bo tutaj mamy problem, jeśli chodzi o butelki kaucyjne. Muszę z panią domówić, jak te butelki kaucyjne u państwa zrobimy. Bo się zdarza, że nam po prostu już kradną te butelki.
2: A co państwo proponujecie?
3: No, my proponujemy albo, proszę pani, kontrolujemy waszych gości na wyjściu, żeby nam nie pokradli tych kaucyjnych, albo zabezpieczamy je na stołach już.
2: Ojej.
3: No.
2: A jak zabezpieczacie?
3: No to tutaj musimy się
2: dogadać. Nie bardzo.
3: Tutaj
2: nie?
3: Musimy się dogadać, proszę pani. Albo to przywiążemy i kelner, który będzie obsługiwał, jak będzie stawiał jakieś napoje, to przywiążę. Albo, proszę pani, w doniczkach, to też muszę wiedzieć, bo położymy wtedy to na stół.
2: Chodzi w grę albo kontrola gości, albo umocowanie ich do stolika.
3: Tak.
2: W doniczkach. No to chyba ta druga opcja.
3: I wtedy, proszę pani, jak skończycie już dany napój, to przychodzi, proszę pani, obsługa, rozwiązuje, zabiera butelkę i daje nowy i przywiązuje.
2: Okej. Chyba taka opcja będzie najlepszym, się wydaje.
3: Czyli co, przywiązujemy czy do doniczek ustawiamy?
2: No ale jak zapłacimy tak jak, od każdej butelki te 50 groszy na zaś?
3: No właśnie mówię, że nie, bo jeżeli nam etykietę ktoś zedrze, to później będą pretensje, że jedna nie była w skupia, a żeśmy potrącili 50 groszy od was.
2: Nie ma takiej opcji, Maciek.
3: Bo niech mi pani powie, w czym kłopot, to ja postaram się rozwiązać.
2: Znaczy, przywiązanie tych butelek jest...
3: To jest problem, czy nie?
2: No trochę...
3: Czy do doniczek wstawiamy?
2: No to do doniczek. Do doniczek. Trudno. Będzie ciasno, ale ja to nie wyobrażam.
3: Dobrze, proszę pani, tym wszystkim zajmie się Agnieszka.
4: Grażyna, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
5: Nie wierzę.
4: Grażynka, kocham cię nad życie. Nie mogłam się powstrzymać.
2: Brawo, udało wam się jak najbardziej. Nosel wkręca. Tak.

0: prawie pas.
1: No gramy tylko najlepsze polskie hity. A teraz?
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Który zabiera nas do 1983 roku. I to jest rok, w którym tak oficjalnie powstał internet. Pojawił się też pierwszy przenośny telefon komórkowy. A na rynku popularny Golfik 2. Tak, szarżował wtedy już na drogach, była jego premiera, a w każdym aucie zresztą leciał hit, którego muzyka doganiała również tamte trendy czasowe.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Czasowe muzyczne. Początek lat 80. w Polsce. Numer ten wyróżniają, posłuchajcie, te klawisze, te syntezatory. To okres tak zwanego synth-popu, muzyki elektronicznej. I tak było w przypadku tego numeru. Halina Frąckowiak, Gwiazda najjaśniejsza, trafiła do serc gwiazd fanów.

0: Jest mrok w tym numerze, napięcie, jak w nocy na stacji benzynowej w Wałbrzychu. Może Liwka tam była, może nie, ale głośno o tym jest. Trzech gości szarpało się na stacji. To była ta noc, kiedy kończył się CPN. I podobno panowie, uwaga, nie kłócili się o paliwo, tylko jeden drugiemu porysował auto autem. I co najlepsze, to byli policjanci, a jeden nawet był komendantem. Był.
1: SK2.
0: To musieli lać się na stacji, nie mogli wezwać policję.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
3: Codziennie.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play.
9: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
10: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
11: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
12: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
18: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
17: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: I po reklamie.

0: SK2 Toruń.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Koła mogą być różne. Od samochodu koło jest fortuny albo to koło, które trzymam w ręku. A rano tym kołem chłopaki dla Was kręcą w SC2 Artur Jarząbek i Dawid Wajda w zabawie Państwa Miasta, w której do zgarnięcia jest prezent marzeń o wartości 500. Tylko trzeba para o poranku chłopaków uważnie słuchać. A już za chwilę słuchajcie uważnie wiadomości, bo te najważniejsze i sprawdzone punktualnie o 13 w SC2.
1: Reklama.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
7: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
8: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
9: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
10: Znowu niespodzianka?
11: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
13: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
14: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
13: Polecam Michel Moron.
14: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.

0: się jeszcze w normie.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
2: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Apele premiera nie wystarczą, a rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Dziś po 17.00 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiSu odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
4: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
3: Także w samym PiSie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
5: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
3: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
2: O to, aby Sejm odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści. Wskazał, że to jeden z głównych argumentów dla uregulowania tego rynku. Dwulatka i trzylatek biegały nago przy trasie. Ich rodzice byli pijani w domu. Policję o maluchach przy ruchliwej krajowej 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania.
6: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne.
2: Mówi Konrad Kluza z policji w Zawierciu. Matka miała prawie pół promila, ojciec prawie dwa. Zostali zatrzymani, grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci. 11 ratowników Topr przez całą noc

0: dopuszczać do nich zwierząt domowych. Dorotowo, czyli społeczna szkoła przysposabiająca do pracy dla osób z niepełnosprawnościami w Toruniu, kończy 5 lat. Jej absolwentką jest Iga Wiśniewska, która opowiedziała nam o swoich ulubionych zajęciach.
1: Barista, gotowanie, albo i też jest ogród.
0: Dorotowo zostało założone przez Fundację Dorotkowo.
2: Dzikie przyjemności teraz w SC2 z dobrymi widokami z samej góry, ponieważ mamy Dzień Wieżowców w kalendarzu 3 września. A co jest w wieżowcu najważniejsze? Ja powiem pierwsze. Dobre widoki, żeby było na co popatrzeć. Klimatyzacja, bo jesteśmy przecież bliżej słońca. I co jeszcze?
3: Winda by się też przydała.
2: Dokładnie tak.
4: No to gramy.
5: 10 hitów.
4: Najlepszych polskich hitów.
5: SK2.
2: Czwarte, piąte, szóste, dziesiąte, dwudzieste piętro to już jest sport ekstremalny, jak winda nie działa. Pozdrawiamy tych, którzy w wieżowcach mieszkają, pracują, oby winda działała, bo inaczej na kolana. Kaśka Cerekwicka na Dzień Dobry w SC2. Kowalski, witajcie.

0: Tylko ty, tylko ja.
1: SK2.
0: I sensacja pod Wrocławiem, znalezisko sprzed 5000 lat, czytam. To jest na językach teraz, że archeolodzy znaleźli naszyjnik z zębów, kościane i bursztynowe paciorki, ostrze kamienne oraz kamienny topór bojowy. Z serpentynitu, cokolwiek to jest. Wyobraźcie sobie, jak archeolog, który znalazł w ziemi taki skarb, musi być szczęśliwy. To jak byłem dzieckiem i jak znalazłem 5 złotych w piaskownicy, podobnie. Jest! Będzie na chipsy.

marzenie każdego studenta. A teraz muzyczne marzenie tych wakacji, numer, który zdominował to lato, które jeszcze się nie kończy. Gibbs, Ego for Money, ostatni dzień lata w SC2.

0: Lady Punk West 2 i Mała Wojna. Mała Wojna, której nie spodziewałbym się, nie w SC2, ale nigdy w życiu. Powstaje druga odsłona znanego filmu Nigdy w życiu, część druga, pewnie słyszeliście, ale nie z Joanną Jabłczyńską, jako Tosią, która grała córkę Judyty. Rolę Tosi dostała Agnieszka Żulewska i tutaj, jak dowiedziała się o tym Asia, to cyk zawrzało. Jabłczyńska się wkurzyła, mówi: jak to? Ja powinnam dalej być Tosią. No i w świecie gwiazd iskrzy przez to coraz bardziej. No niektórzy aktorzy są niezastąpieni, prawda? Spider-Man, Batman, Superman.
1: SK2. Reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: No, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Tutaj, szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Sprzątanie nie musi być udręką. Tuden poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szorowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
13: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
14: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
15: Wszystko, czego dziś chcę,
16: to hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
17: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
18: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu w Parku Żeromskiego podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
19: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
20: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
21: Mamo, gotujemy się na bitki?
22: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
23: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
24: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
25: Lidl, to się opłaca.
26: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
27: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
26: Polecam Michel Moron.
27: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
28: To będzie ostatnia reklama.
29: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
30: I po reklamie.

0: Chłopak, którego każda mama chciałaby mieć za zięcia, a babcia pokochałaby jak swojego wnuczka. Oskar Cyms w SC2. A już za chwilę też chłopak, którego trzeba pochwalić, bo robi dla Was newsy, sprawdza to, co jest najważniejsze w Polsce i na świecie. Jakub Konieczkowicz punktualnie z tymi świeżymi w SC2 o 14.
1: Reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11...
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
9: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
10: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
22: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
23: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
26: Pogoda w Toruniu nam się zmienia i na niebie mamy już coraz więcej chmur. Jeżeli macie jakieś plany na imprezowy wieczór, to warto uwzględnić w nich parasolkę. Może się przydać, bo synoptycy zapowiadają opady deszczu. Deszczowa aura zostanie z nami także jutro. Popadać w Toruniu może także w weekend, choć tutaj już w bardziej przelotnej formie. Niestety nie mam dobrych wieści dla osób wrażliwych na pogodę. Poziom ciśnienia w Grodzie Kopernika będzie nam się zmieniał w najbliższych dniach, co możecie zauważyć po swoim samopoczuciu.
0: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
1: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Kolejny rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. 40 km na północ od Ustki. Nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20. Leciał z wyłączonym transponderem i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło natomiast do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A przypomnę, to drugi w tym tygodniu rosyjski samolot nad Bałtykiem. Poprzedni został przechwycony w poniedziałek 30 km na północ od Łebę. Przed nami walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki w Stambule zmierzą się dziś z Holandią. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów. Polki, przypomnę, były dwukrotnie lepsze.
5: Bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy ten medal.
1: Mówi rozgrywająca Alicja Grabka. Mecz rusza o 15:00, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki.
6: SK2 News, Toruń.
12: Renata Grudzińska. Prawie 6 ton odpadów trafiło do tej pory do mobilnego PSZOK-u w Toruniu. W sobotę 5 września rusza jego druga tura. Mieszkańcy będą mogli bezpłatnie pozbyć się m.in. ubrań, leków czy elektroodpadów. Dokładny harmonogram i dostępne lokalizacje sprawdzicie na torun.pl. Kolarskie święto w Toruniu już w ten weekend. Po raz pierwszy w mieście odbędzie się finał PZU Grand Fordo Series. W sobotę starty najmłodszych, a w niedzielę

Polska teraz. Z takim temperamentem zaczynamy w tłustej, bitowej odsłonie. Golec orkiestra. BDOS Grommy. Brzmi to tak dobrze, jak oscypek z żurawiną. Grillowany w ST2. Kowalski, witajcie.

Robert Jansson, Kuba Badach, Wesce 2 i małe szczęścia, szczęśliwe filmiki z tatrzańskich szlaków. W takim stroju spacerowali po Tatrach. Internet tutaj wydał filmik. Widać na nim spacerujących po górach dwóch facetów i obaj ubrani, uwierzcie, elegancko. No mają na sobie eleganckie czarne garnitury. SK2. Pewnie szef im powiedział, żeby nie bali się zdobywać szczytów.

0: bracia Pektus w SC2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: Muzyczna kapsuła czasu zabrała nas w SC2 do lat 70., a bohaterem jest piosenka o przemijaniu, która przemijaniu w ogóle się nie poddała. Zegarmistrz światła Tadeusza Woźniaka. To numer, który nie miał być od razu wielkim przebojem, ale sprawił to festiwal w Opolu. Woźniak dostał główną nagrodę, a sam utwór wywołał też sporo krytyki, bo niektórym nie podobało się w tekście słowo bełtać.
1: SK2. Wehikuł czasu.
2: A bełta w głowie od ponad pół wieku. Nakręca się sam, nadal działa. Zegarmistrz światła. A kiedy

0: Prima Ballerina w SC2, czyli nowość, która od razu wskoczyła na 7 miejsce gorącej polskiej dwudziestki, a właśnie SK2.pl, to wy decydujecie, to wy wybieracie, a my gramy i tak powstaje gorąca polska dwudziestka. Wcześniej jeszcze wszystko tam zlicza Łukasz Zduńczyk, ale on lubi akurat chodzić tylko z kalkulatorem.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
5: Mamo, gotujemy się na bitki?
6: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
7: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: będzie. Kapral Car. Prosto i ekologicznie. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka na ulicę Rolną 34. Czekają nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 140 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ogrzewanie pompą ciepła obniży Twoje rachunki. Ceny od 699 tysięcy złotych. Odwiedź nasz dom pokazowy. Kudliński deweloper. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Marzysz o pięknych drzwiach? Odwiedź salon Marimpex w Lubiczu. Czeka na Ciebie jedna z największych ekspozycji drzwi DRE w okolicy. Zobacz dziesiątki modeli, kolorów i wzorów. Otwórz, dotknij i sprawdź jakość, zanim się zdecydujesz. Lubicz, ulica Warszawska 1A, tuż przy moście nad Rwęcy. Drzwi DRE w Marimpex. Zobacz, dotknij i wybierz. Wejdź również na www.drzwilubicz.pl.
3: I po reklamie.

0: Tak jak szybko Perfect gra, tak one szybko teraz się rozgrzewają i biegną w stronę medalu Mistrzostw Europy. W siatkówkę kobiet już za chwilę. Zagramy w Stambule z Holandią. Pierwszy gwizdek o godzinie 15. Jak z Holandią, to mam nadzieję, że aż tak niezłych kwiatków nie będzie. Za to te muzyczne będzie dla Was miała. Po godzinie 15 Kinga Baryga, a o 15 punktualnie sprawdzone te najważniejsze newsy. Kowalski, bawcie się dobrze ze Skąd 2.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą moje, Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
5: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
6: Ale jesteś zadowolony,
7: bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
17: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
18: Cierpliwość zdecydowanie przyda się teraz kierowcom na toruńskich trasach. Zagęszczony ruch jest obecnie w rejonie mostu Piłsudskiego, tu szczególnie od strony toruńskiej Starówki. Na światłach poczekacie także w rejonie ulicy Polnej oraz Chrobrego, Skłodowskiej Kiri w stronę Dworca Wschodniego i toruńska Średnicówka. Tam również występują teraz utrudnienia. Do innych takich punktów należy także ulica Kościuszki oraz szosa Lubicka. Wszystkim kierowcom życzymy oczywiście sprawnej i bezpiecznej podróży.
17: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
0: Jest 15. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Ciężarówką miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Cztery osoby zginęły, cztery są ranne. Kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
19: Pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
0: Mówi Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zatrzymany wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i w Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador został pilnie wezwany do MSZ. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Czego Georgi Michno może się spodziewać po tym spotkaniu?
20: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
21: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
20: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nierosję i zamknął konsulat w Bonn.
0: Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera na Downing Street i spotkanie ze słynnym kotem Larem. Taka wyjątkowa okazja pojawiła się w serwisie Booking.com. Oferta to jednak, jak się okazało, dziennikarska prowokacja. Wystawienie jej miało pokazać, że platforma zbyt słabo chroni użytkowników przed oszustwami. Serwis odrzuca jednak te zarzuty.
1: SK2 News, Toruń.
10: Renata Grudzińska. Bezpłatne ćwiczenia pod chmurką? Miasto rusza z nową aplikacją Karta Mosir w Toruniu. Mieszkańcy będą mogli skorzystać ze zmodernizowanej bieżni lekkoatletycznej w wyznaczonych godzinach, zarówno porannych, jak i popołudniowych. Szczegóły dotyczące aplikacji sprawdzicie na stronie karta.mosir.torun.pl. Toruński Baj Pomorski przyłącza się do akcji Narodowego Czytania. Na warsztat Dziady Adama Mickiewicza na dużej scenie teatru wezmą toruński pisarz Robert Małecki oraz aktor Adam Ferency. To o 13:00.
11: Blisko 3 minuty po godzinie 15:00. Mocno trzymamy kciuki za siatkarki, nasze kochane, piękne Polki, bo właśnie rusza mecz polskich siatkarek, Polska-Holandia. Trzymamy kciuki. To w ramach

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: 14 do 10. Tak wygląda aktualnie pierwszy set, no bo przypominam, dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, że trwają Mistrzostwa Europy 2026 kobiet w siatkówce. Aktualnie Polska walczy i rywalizuje z Holandią. 14-10, tak wygląda sytuacja w pierwszym secie. Co będzie dalej? Musimy mocno trzymać kciuki. No i oczywiście gramy. Kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. Trudno tak.

0: Bro i wychowany w Polsce. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, 31 minut po godzinie 15. A to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Zderzenie ciężarówki z pociągiem na Pomorzu. Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Na miejscu jest 7 zastępów straży pożarnej, 4 osoby są ranne. Więcej w kolejnych newsach. Ponad 120 lotów na rosyjskich lotniskach odwołane. To w związku z ukraińskim atakiem dronowym. Utrudnienia dotyczą m.in. największych moskiewskich portów lotniczych Wnukowa i Szeremietiewa. Dziesiątki lotów odwołano również wczoraj po ostrzeżeniu Wołodymyra Zełenskiego. Prezydent Ukrainy ostrzegł rosyjskie i międzynarodowe linie lotnicze przed lotami nad terytorium Rosji. Jak podkreślił, Ukraina zamierza zwiększyć skalę ataków dronowych. Na koniec sport. W Stambule trwa mecz polskich siatkarek w Mistrzostwach Europy. Rywalem w walce o półfinał jest reprezentacja Holandii. Trwa pierwszy set. Polki prowadzą 25-16.

0: węgiel i dobrze jest jak jest. Rzeczywiście dobrze jest jak jest i niech to się nie zmienia. Pierwszy set dla Polek. Tak jest, trwają Mistrzostwa Europy Kobiet w siatkówce. 1-0, prowadzimy aktualnie. Trwa drugi set i tutaj tak łeb w łeb idziemy z Holandią, więc trzymajmy wszyscy mocno kciuki, żeby udało się wygrać ten pojedynek. A my gramy dalej najlepsze polskie hity. Tak się składa, że już za chwilę Kuba i Kuba z numerem Stygnie Lato, bo to właśnie z tym hiciorem zdobyli bursztynowego słowika, ale co więcej, moi drodzy, oni już za chwilę, już po godzinie 16 zajrzą do tego studia i opowiedzą trochę więcej, zarówno o bursztynowym słowiku, ale także mają dla nas pewną niespodziankę. Jest to premiera ich nowego numeru, więc bądźcie z nami koniecznie.
1: SK2. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
1: I po reklamie.

0: Sarsa i Bronię się. Tak wam gramy i tak kończymy godzinę 15 w Radiu SK2. Po 16 kolejne najlepsze polskie hity. O 16 newsy z kraju i ze świata. Ale po 16 w naszym studiu Radia SK2 także goście specjalni, czyli Kuba i Kuba, przychodzą do nas z premierą nowego numeru.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
9: Popołudniowy szczyt ruchu na toruńskich drogach mamy już w pełni. Zauważą to kierowcy kierujący się na lewobrzeże przez most Piłsudskiego. Droga w kierunku Rubinkowa przez ulicę Kościuszki także jest teraz

0: Mogą przydać nam się parasolki. Synoptycy zapowiadają w Toruniu opady deszczu. Utrzymają się też jutro oraz w weekend.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
2: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest teraz przed Pałacem Prezydenckim.
3: Tak jest, dzień dobry.
2: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
3: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
2: Dodajmy, że wcześniej prezydent był przesłuchiwany przez śledczych w charakterze świadka w sprawie korzystania z pokoi i apartamentów w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Jedna osoba w szpitalu po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
4: Spośród pasażerów kilka osób poszło drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępne reakcje zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
2: Mówi Jacek Jakubczyk z Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 strażackich zastępów. Poland Business Run już w ten weekend na krakowskich Błoniach. Do biegu w formie wirtualnej i stacjonarnej stanie ponad 47,5 tysiąca osób. Pomoc trafi do 130 osób z niepełnosprawnością ruchową po amputacjach i mastektomii.
5: Pomagamy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, godzin rehabilitacji, protez, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby być samodzielnym.
2: Mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run. Po raz pierwszy będzie też robot run. Na starcie staną również roboty humanoidalne i czworonożne.
1: SK2 News, Toruń.
6: Renata Grudzińska. Miasto dla młodych będzie motywem przewodnim 3. Toruńskiego Kongresu Dialogu. Ten zaplanowano od 8 do 9 września w CKK Jordanki. W poruszanych tematach m.in. rynek pracy, mieszkalnictwo czy czas wolny. Przebiegnij się z toruńskim schroniszczakiem. Taka okazja w niedzielę 13 września podczas pikniku Przyjaciół Schroniska, mówi Lena Kowalewska.
7: Na ten moment jest zarezerwowane tylko Oslo. Wciąż można się zapisywać. Mamy listę psiaków, które są gotowe.
6: W sprawie treningów można kontaktować się z toruńskim schroniskiem.
8: 2,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hita. Już za chwilę, już za moment do tego studia zajrzą nasi kochani Kubusie. Kuba i Kuba przychodzą do nas z premierą nowego numeru. Opowiedzą też o swoich wrażeniach po wygraniu, zdobyciu bursztynowego słowika. Ale najpierw gramy na dobry początek Sand & Gracie i Filip Lato 100. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Zalia i Tylko kochaj mnie, tak wam gramy 9 minut po godzinie 16, a w naszym studiu są już Kuba i Kuba, przyszli, hałasu narobili, rumoru też, dzień dobry, proszę włączę wam mikrofony.
1: Dzień dobry.
0: Po pierwsze, to ja bym chciała wam bardzo pogratulować tego bursztynowego słowika, po prostu

0: w pełni zasłużony i mam coś dla was. Bo u mnie w domu jest taka tradycja, że jak zawsze osiągnę jakiś sukces, to babcia piecze ciasto. Więc ja mam
1: co
0: dla was.
1: Ty gadasz?
0: To, co podgryzłeś przed chwilą, tak?
1: A to ja myślałem, że wy sobie przygotowałyście tutaj, kurczę, to dla nas.
0: Nie, proszę bardzo, to jest dla was. Sama piekłam, proszę
1: dzięki,
0: bardzo.
1: Dzięki wielkie. A co to jest? Jak się nazywa?
2: To jest jestem podgryziony swój.
1: To jest
0: takie jesienne jeszcze, ze śliwkami. Znaczy już jesienne, ze śliwkami i z kruszonką. Mam nadzieję, że będzie wam smakować. No ale właśnie, jakie emocje wam towarzyszą? Ochłonęliście już trochę po tym bursztynowym słowiku, po tym konkursie?
1: Troszkę tak, natomiast jeszcze te chcielibyśmy złapać ten jeden dzień odpoczynku, którym tak będziemy mogli bursztynowego słowika podziwiać sobie i patrzeć na niego. Na tym nam bardzo zależy, ale ogólnie no to cudowne uczucie. Mnóstwo nas rzeczy to nauczyło, przede wszystkim cudowny kontakt z wszelkimi artystami, których mieliśmy możliwość poznać tam. Piękne doświadczenie.
0: No, a Kuba, co ty powiesz?
2: Ja tak sobie myślę, że w sumie to trochę wyafirmowaliśmy tego słowika też, bo będąc rok temu w Operze Leśnej, a w zasadzie wśród publiczności, kiedy sobie siedzieliśmy i oglądaliśmy występy innych artystów, tak spoglądaliśmy na tego słowika i tak sobie pomyśleliśmy, że fajnie by było mieć taką właśnie wersję miniaturową u siebie w domu. No i się udało.
0: Udało się. Wielkie gratulacje dla was.
1: Dziękujemy.
0: No i powiem szczerze, jesteście cały czas tacy sami. Nic was ta sława nie zmienia.
1: No to właśnie o to nam najbardziej chodziło.
2: Zaraz zarumienimy kina.
1: No my dużo pokory przede wszystkim w nas i tego cudownego momentu, bo jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy te momenty cudowne przeżywać. Super to jest.
0: Dobrze, a dzisiaj przychodzicie do nas z premierą swojego nowego utworu, Chłopaki.
1: Tak jest. No długo czekaliśmy na to, żeby móc zaprezentować wam Chłopaków. To jest troszeczkę zwieńczenie tych naszych 7 lat znajomości i przyjaźni. Opisuje dość niełatwą sytuację. Przede wszystkim to, aby te emocje, które gdzieś często są w środku w nas, przede wszystkim wypływały i żebyśmy ich nie trzymali w sobie. To jest chyba takie najważniejsze przesłanie.
0: Okej, poczekajcie, do tego jeszcze wrócimy. Spokojnie, bo widzę, że wy już się tak mocno rozkręciliście. To teraz gramy najlepsze polskie hity, a za chwilę do tematu waszego nowego numeru Chłopaki jeszcze sobie wrócimy.

0: Ma nami wyjątkowo zimny maj, a u nas w studiu jest bardzo gorąco, bo mamy takich przystojniaków, że nie można nic innego powiedzieć. Kuba i Kuba są z nami. Cześć, chłopaki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: No właśnie, wy przychodzicie do nas ze swoim nowym numerem Chłopaki i ja już słyszałam, że tutaj ta przyjacielska i muzyczna podróż was zainspirowała do tego, żeby właśnie stworzyć ten numer, ale do kogo wy go kierujecie?
1: Na pewno nie tylko do chłopaków. To musimy sobie ustalić na początku. Jest to numer dla wszystkich i chcielibyśmy, żeby każdy go odebrał przede wszystkim tak jak czuję, wiem, jest to miałkie podejście, ale troszeczkę z tym numerem jest tak, że chcielibyśmy, abyście wy, słuchacze, zobaczyli też te 7 lat, które gdzieś tam nas nauczyło pewnych rzeczy i chcielibyśmy, żebyście też poczuli te same uczucia.
2: Tak, na pewno jak ktoś się waha, czy warto wyrażać swoje emocje, czy nie warto tego robić, no to jednak ten utwór faktycznie mówi o tym, że czasami, mimo że one są trudne, może niezrozumiałe, to faktycznie warto je pokazywać i nie ma czego się wstydzić. Czasami jakby tak. Czy tęsknota za relacją, czy jakieś emocje, które się właśnie odczuwa po czymś, co się zakończyło, warto je po prostu przeżyć i żeby te emocje odeszły razem z tą łzą, która spłynie.
0: No właśnie, bo chłopaki, jak się okazuje, według waszego numeru mogą płakać.
1: Oczywiście, wręcz powinni płakać i nie możemy o tym zapominać. To jest dla nas bardzo ważne i to jest też pewne clue tego utworu, aby rzeczywiście dać możliwość tym młodym chłopakom, którymi my też byliśmy, ale nie tylko chłopakom, też dziewczynom pozwolić dać upust tym emocjom.
2: Oczywiście życzymy jak najmniej powodów do płaczu.
0: Tak, tak. Chyba, że szczęścia.
2: Żeby było jak najwięcej łez szczęścia, ale jeżeli już się pojawiają jakieś sytuacje, które zawsze są na drodze każdego człowieka, które są trudne, no to wtedy jednak fajnie, żeby po prostu dać upust tym emocjom.
1: Bądźcie wtedy z nami, zróbcie sobie taką bezpieczną poduszkę z tej piosenki, że przy tej piosence możecie akurat płakać. Możecie nigdy indziej nie musieć, ale przy tej sobie popłaczcie i zróbcie to dla nas, na pewno będzie wam lżej.
0: Dobrze, to nadszedł ten moment, kiedy Kuba i Kuba w Radiu SK2 mogą zapowiedzieć swój numer.
1: Bardzo proszę, Franek, czy honor?
2: Drodzy Państwo, przed wami nasz najnowszy utwór pod tytułem
1: Chłopaki.
0: No to gramy.

0: Ewelina Lisowska i Nieodporny Rozum. Tak wam gramy w Radiu SK 2. A już teraz czas na skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, które przedstawi wam Jakub Konieczkowicz.
1: Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury. Ta chce go przesłuchać w charakterze świadka, a chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
2: Dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Zapowiadał prezydent Karol Nawrocki. Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Jest tymczasowy areszt dla kierowcy, który we wtorek spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 pod Częstochową. Przypomnę, miał wjechać w grupę pracowników drogowych. Cztery osoby zginęły, cztery są ranne. Sprawca w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to dziś wyniki badań toksykologicznych. Nauczyciele będą uczyć, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów czy weryfikacji informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję. Zapisy dla nauczycieli potrwają do 13 września. Dostępnych jest 5000 miejsc. Docelowo resort edukacji chce przeszkolić 11 000 pedagogów.

0: Artur Rojek i Mira Fiori, to jest nowość na antenie Radia SK 2, którą gramy wam właśnie w ramach najlepszych polskich hitów. A już teraz Jarząbek prawdę wam powie. O czym? Posłuchajcie.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Zamiast trzymać kasę pod łóżkiem, wpłacasz ją na konto. Wracasz z wpłatomatu z poczuciem, że właśnie zrobiłeś coś bardzo dorosłego, bo kasy było dużo. Myślisz, że pieniądze są już bezpieczne, tymczasem w banku zapala się lampka ostrzegawcza. Bo okazuje się, że duże wpłaty gotówki są dzisiaj dokładnie obserwowane i to nie tylko przez bank. Jeśli jednorazowo wpłacisz równowartość 15 tysięcy euro, czyli tak w okolicach 64 tysięcy złotych, to bank ma obowiązek poinformować o tym Krajową Administrację Skarbową. Tak wynika wprost z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Ale uwaga, to wcale nie oznacza, że mniejsze kwoty są niewidzialne. Wpłata kilku czy kilkunastu tysięcy złotych też może wzbudzić zainteresowanie, jeśli nie pasuje do twojego dotychczasowego profilu klienta banku. Bo jeżeli ktoś do tej pory zaglądał do wpłatomatu od święta, a tutaj nagle zaczyna robić to regularnie i z rozmachem, to bank może uruchomić własne procedury, a to oznacza weryfikację, a czasem nawet czasowe zablokowanie środków do momentu wyjaśnienia sprawy. W grę wchodzi również analiza przez Generalny Inspektorat Informacji Finansowej. Pod lupę trafiają nie tylko wysokie kwoty, ale też częste przelewy, nietypowe tytuły operacji, czy wiele podobnych wpłat od różnych nadawców. Więc co prawda, gotówka wciąż jest legalna, ale im większa suma, tym trudniej posługiwać się nią anonimowo.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu S.
3: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
6: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
10: I po reklamie.

0: Chłopcy z Placu Broni, kocham cię. No właśnie, jeśli jedziecie teraz ze swoją połówką albo słuchacie Radia SK2 właśnie ze swoją partnerką bądź partnerem, to jest to idealny moment, żeby to uczucie okazać. Kocham cię brzmi bardzo pięknie. My was inspirujemy, ale też gramy wam najlepsze polskie hity i takie pojawią się po godzinie 17. Będzie między innymi Baim, ale będzie także Igo.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor. Właściciel salonu meblowego Olivia.
0: Do 14.

0: Parasolki mogą się więc przydać. Do tego czeka nas także mocniejszy wiatr oraz obniżone ciśnienie. Coraz bliżej mamy też do weekendu, więc sprawdźmy, co szykuje nam pogoda w Toruniu na ten czas. Temperatura utrzyma się w okolicy 20 stopni i w sobotę, a także w niedzielę w Toruniu mogą pojawić się opady deszczu.
1: Na program zaprosił sponsor, właściciel salonu meblowego Olivia, oferujący meble wypoczynkowe, systemowe, kuchenne, szafy, stoły i krzesła.
2: Jest 17. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym, jak nie, powiedział jej Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka, bo rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
3: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, by należało przyjąć. Gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera Zonda Krypto wydarzyłaby się tak samo.
2: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus. Zupełnie inne zdanie mają w rządowej koalicji.
4: Rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, potencjalnym morderstwie, o łapuwach. Jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, pan prezydent Nawrocki będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
2: Podkreślał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano. Duża grupa leśników włączyła się do poszukiwań operatora filmowego. To już czwarta doba akcji służb w Lubniewicach. Mundurowi ratownicy oraz mieszkańcy szukają Witolda Płóciennika. W użyciu jest specjalistyczny sprzęt. Pomocą służą także leśnicy, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
5: Są to ludzie, którzy znają dobrze, zwłaszcza te tereny leśne. Dzisiaj zmobilizowali się oni w 100%. Coraz więcej mamy też zainteresowanych ochotników, którzy chcą pomagać.
2: W działaniach bierze udział blisko 200 osób. Wykorzystywane są również m.in. drony, kłady oraz psy tropiące. Polki prowadzą w meczu z Holenderkami 2-1. W Stambule trwa czwarty set ćwierćfinałowego spotkania. Jest 11-11. Na zwycięską reprezentację w półfinale Mistrzostw Europy czekają już Włoszki.
1: SK2 News, Toruń.
0: Renata Grudzińska. Jutro ruszają zapisy na kurs samoobrony Jestem Bezpieczna. Jest skierowany do torunianek, a organizuje go bezpłatnie Straż Miejska. Zapisy startują o godzinie 14.30. Szczegóły na torun.pl. W niedzielę kolejna akcja sprzątania na toruńskim Belwederze. Start od godziny 16. Oprócz sprzątania i oprowadzania będzie też coś na ząb, mówi Magdalena Kowalik z Fundacji Kosmos.
6: Ognisko. Chcielibyśmy Was namówić, żeby zostać trochę dłużej z nami jako wolontariusz.
0: To na Forcie Jakuba w niedzielę.
7: 2,5 minuty po godzinie 17. To jest właśnie ta najszczęśliwsza godzina. Ja wiem, że nie dla ciebie, Kuba, bo my się tu jeszcze za godzinę słyszymy i widzimy my, ale...
2: Ja się cieszę każdą godziną, w której
7: mogę
2: tu być.
7: Ale są tacy, którzy już pracę skończyli. Tak jest. No, i gramy im. No ale przed nimi może korki, więc nie ma czego zazdrościć, ale gramy najlepsze polskie hity, więc to jest idealne. Kinga Berga, witam i zapraszam.
1: SK2.

0: Szymon Wydra i Carpe Diem. Życie jak poemat. Tak wam gramy 20 minut po godzinie 17. To jest Radio SK2. To są najlepsze polskie hity. A jeśli wy aktualnie, moi drodzy, jesteście w samochodzie i nie możecie obserwować tego, co dzieje się na boisku, boisku siatkowym, gdzie grają Polki i rywalizują z Holandią, no to mam dobre wieści. Polska na razie prowadzi i wygrywa. Trzymajmy mocno kciuki, bo mecz cały czas trwa. No a tym, którym się już w tych korkach nudzi, no to gramy najlepsze polskie hity. Takie starsze, ale też te nowsze. Już teraz ONA i znalazłam, a za chwilę Daria Zawiałow i Fifi Hollywood.
1: SK2.

0: Elektryczne gitary i co ty tutaj robisz? Ja wiem, że wielu z was śpiewało ten numer. I to nie przez przypadek, bo jednak wielu się z was zastanawia, co robi na przykład w pracy o godzinie 17.37. No tak się składa, moi drodzy, że rzeczywiście jeszcze większa część z nas w tej pracy jest. Ale spokojnie. My gramy najlepsze polskie hity, a one sprawiają, że nawet ten pobyt w pracy nie jest taki uciążliwy. I obiecuję wam, że jeszcze do 18.00 pogram wam taki hiciory, które sprawią, że nadal będzie wam miło i przyjemnie, niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie. Bo gramy już za chwilę między innymi Anię Dąbrowską, ale także Jeremi Sikorski z numerem Wracam się pojawi.
1: SK2. Reklama.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie. To będzie ostatnia reklama.
1: Marzysz o pięknych drzwiach? Odwiedź salon Marimpex w Lubiczu. Czeka na Ciebie jedna z największych ekspozycji drzwi DRE w okolicy. Zobacz dziesiątki modeli, kolorów i wzorów. Otwórz, dotknij i sprawdź jakość, zanim się zdecydujesz. Lubicz, ulica Warszawska 1A, tuż przy moście na Drwęcy. Drzwi DRE w Marimpex. Zobacz, dotknij i wybierz. Wejdź również na www.drzwilubicz.pl.
2: I po reklamie.

0: Bryska i Kraksa, tak kończymy godzinę 17. W Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, które będą grać dalej. Ale za sterami już Łukasz Zduńczyk, który będzie miał dla Was super hiciory. Ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Sprzątanie nie musi być udręką.
4: Tuden
3: poleca nowoczesne rozwiązania, które usprawnią Twoją pracę. Profesjonalny sprzęt do sprzątania, odkurzacze przemysłowe, myjki wysokociśnieniowe, szerowarki do podłóg, szeroki asortyment sprzętu ręcznego.
5: Tuden. Toruń Polna 129. Telefon 655 23 35. Tuden. Nie ma lepszych rozwiązań.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: I po reklamie.
9: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia. Utrudnienia na kolei co najmniej do 21:00. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Ciężarówka wjechała tam na przejazd, a w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Maszynista trafił do szpitala, pasażerom pociągu nic się nie stało. Ruch kolejowy na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk Południowy został wstrzymany. Polki meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. Biało-czerwone wygrały z Holenderkami 3-1. Pod koniec gra toczyła się niemalże punkt za punkt, ale w decydujących momentach górą były Polki. I to one w półfinale 5 października zmierzą się z Włoszkami.
10: To już ostatnia prosta. Od piątku dzieli nas już tylko jeden wieczór, który właśnie teraz się zaczyna. Jeśli lubicie polską muzykę, to jesteście w bardzo dobrym miejscu. W Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a wieczorami dokładamy jeszcze więcej nowości. W tej godzinie na pewno pojawi się wakacyjne mango od Sylwii Grzeszczak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Wilki w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam numer dla tych, którzy już są powoli zmęczeni całym dniem, a jeszcze trzeba na zakupy skoczyć, dziecko na korepetycję zawieść. Sprawdzą się supermoce od Igo Mrozu i Vito Bambino. To jeden z największych hitów w historii męskiego grania. Numer 3 pod względem liczby wyświetleń na YouTubie. 85 milionów wyświetleń. Numer 2 to I Ciebie Też Bardzo, hymn z 2021, a na szczycie początek z 2018, 162 miliony wyświetleń. A już teraz supermoce w Radiu SK2.

0: świeżo upieczony mąż na antenie Radia SK2 to Rafał Brzozowski, który ostatnio wziął ślub. Jakiś czas temu pochwalił się też, że bardzo lubi wielkie samochody. Ostatnio zrobił prawo jazdy na tiry i to jest jego wielka pasja. Także słuchajcie, pozdrawiamy serdecznie wszystkich kierowców ciężarówek. Szerokości tam, spokojnie sobie jedźcie, a jeśli brakuje wam jeszcze sporo czasu do pauzy, no to my tak zagramy, żeby wam się spać za kółkiem nie chciało. Już teraz kołyszący Marek Grechuta w Radiu SK2.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto,

cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Ten numer czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. To Marisa w Radiu SK2, która przez długi czas żyła w cieniu innych artystów. Pisała m.in. teksty dla Dody, ale w końcu zaczęła robić dla siebie. I to się sprawdziło. Ma na koncie już hit Odkochaj, a to była jej nowa propozycja. Będzie pięknie. Głosujcie na sk2.pl, a nowe notowanie listy hitów Radia SK2 już jutro po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Teraz w Biedronce.

0: okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
3: I po reklamie.

Mij is liber raz to holik slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, jedno z tych, proszę ciebie,

0: Perfekt. W Radiu SK2 gramy najlepsze polskie hity na wrześniowy wieczór. A jeśli lubicie nowości, to polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK2, bo nasze studio dzisiaj odwiedzili zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie. To Kuba i Kuba, którzy osobiście na naszej antenie zagrali swój nowy numer premierowo. Ten kawałek na pewno pojawi się też jutro po 18 w gorącej polskiej dwudziestce.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Marta Łazarska, kilka propozycji na piątkowy wieczór w Toruniu. Możecie ruszyć na toruńskie Jordanki, tam o godzinie 19 Stanisław Słowiński i legenda Paganiniego. Jest też opcja na wernisaże Implozje, eksplozje, to wystawa zbiorowa w Wozowni. Wernisaż o godzinie 18. O tej samej godzinie również w Wozowni Karolina Jaworska, Przepływam, to już wystawa indywidualna.
0: SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór. To jest 100% polskiej muzyki. Jeśli właśnie teraz wracacie do domu sami samochodem, to się dobrze składa. Śmiało możecie nucić pod nosem, a jest co. I nie krępujcie się, nikt was nie słucha, ja też nie słucham, ja też będę razem z wami nucił. Kasia Kowalska na początek, a później m.in. Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 19:00.

Sarsa w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity. Zanim Sarsa oficjalnie wypuściła cały numer, wrzuciła fragment do swoich mediów społecznościowych, żeby sprawdzić reakcję fanów. No i fani po prostu oszaleli. I Sarsa ten numer wydała i to była bardzo dobra decyzja, bo to jest teraz hitem. Czy będziemy się pamiętać aktualnie na miejscu 9 gorącej polskiej dwudziestki, ale może być wyżej. Już jutro po godzinie 18 nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki. A teraz wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. A ja gram Braci na antenie SK2.

Igo w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, a teraz mam dla was artystkę, która teraz pewnie robi ostatnie próby. Pewnie przymierza ostatnie kreacje, dopina wszelkie szczegóły. Już jutro zagra wielki finał stadionowej trasy koncertowej. To Sanach, która wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. I między innymi ten numer usłyszymy na żywo. ITP, ITD. Już teraz w Radiu SK2. Cicho.

0: Wiktor Waligura w Radiu SK2 wcześniej podbił naszą playlistę hitem 4 pory roku, a teraz próbuje to zrobić z nowością To jest to. To są właśnie najlepsze polskie hity. Wiktor Waligura teraz szykuje dla nas nową płytę. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Krótkie historie o miłości i premiera już 2 października. A tymczasem oceniajcie jego nowy numer To jest to. Aktualnie na miejscu 18 gorącej polskiej 20. Nie dajcie mu spaść. Wpadajcie na sk2.pl i głosujcie. Efekty już jutro po godzinie 18.
1: Reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sztukę dekorowania okien i wnętrz doprowadziliśmy do perfekcji. Salon Vera, firany tkaniny szycie w Toruniu na Sobieskiego 22. Wysokogatunkowe tkaniny na zasłony, rolety, firany, obrusy, sukienki, spodnie, marynarki, a także najwyższej jakości gotowe pościele w bogatym wzornictwie. Na życzenie pomiar w domu lub mieszkaniu klienta. Vera, Toruń, ulica Sobieskiego 22, przystanek przy Garbatym Mostku.
1: I po reklamie.

0: Roxy Węgiel w Radiu SK2, która ostatnio świętowała drugą rocznicę ślubu ze swoim mężem. Pochwaliła się tym na Instagramie. No i słuchajcie, mąż Kevin się postarał. Urządził Roxy w domu taką romantyczną niespodziankę. W salonie ustawił wiele róż, balony w kształcie serca. Odpalił też świece i było bardzo romantycznie. Mam nadzieję, że również romantycznym gestem się wykazał, jak trzeba było to wszystko posprzątać. Zostańcie z SK2, za chwilę gramy dalej najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mleko Vita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska, już jutro w Centrum Targowym Park startuje NADA, dwudniowy festiwal. No i skupmy się na tym, kogo usłyszymy jutro. Jakub Jambrydal, Daniel Godson, Waluś Kreksa, Kryzys, Kasia Lins, Myslowic, Mild Orange, Kacperczyk czy Nene Heroin. Tak możecie spędzić swój piątek w Centrum Targowym Park, a w sobotę możecie wybrać się od rana na zwiedzanie Artusa. Taka opcja o godzinie 12.
0: Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, słuchajcie. To już jest godzina 20, od weekendu dzieli nas naprawdę niewiele, jeszcze tylko 4 godziny do piątku. I my już powoli zaczynamy łapać ten weekendowy klimat. Rozluźniamy się razem z najlepszymi polskimi hitami. Na początek klasyk od Demono, póki na to czas, można nucić. A potem będą też nowości, na przykład Liwka, którą znacie z hitu Obejmuje Noce. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK2 zrobił nam naprawdę świetny hicior na wakacje, bo ten numer wytrzymał w gorącej polskiej dwudziestce przez całe wakacje i cały czas jest blisko szczytu, aktualnie na miejscu trzecim gorącej polskiej dwudziestki. Jak będzie w nowym notowaniu, to się przekonamy już jutro po godzinie 18, a teraz polecam głosować na sk2.pl i gram już teraz Agnieszkę Chylińską.

To jest SK2 i najlepsze polskie hity, a to był Michał Szczygieł, którego w najbliższą sobotę będziemy mogli zobaczyć na żywo. Michał zagra na SK Music Tour w Zelowie w województwie łódzkim i to będzie impreza darmowa. A przed nami gorąca nowość od Livki. Tę artystkę znacie doskonale z SK2 z hitu Obejmuje Noce. Teraz ma swój własny solowy numer Poza Tobą Nic. Jak sama wspomniała w naszym studiu, to jest kawałek bardzo dobry do wieczornej jazdy samochodem. Także pora idealna, testujcie.

0: czego chciałem jest. Ale to jest skład Mrozu i bracia Kasperczyk na antenie Radia SK2. Mamy dla was najlepsze polskie nowości. A to był ostatni singiel, który zapowiada nową płytę od Mroza. Wszystko, czego chciałem, tak nazywa się ten numer i taki będzie też tytuł płyty, premiera już 18 września. A na ten kawałek już teraz możecie głosować w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Czy panowie wskoczą do notowania? To się okaże już jutro po godzinie 18.
1: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: I po reklamie.

0: A to taka mała rozgrzewka muzyczna przed jutrem, przed piątkiem, przed finałem stadionowej trasy koncertowej Sanach, która zagra koncert na PGE Narodowym w Warszawie. No i też będzie finał tygodnia na antenie Eski 2 po godzinie 18. Już jutro zagram wam nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
6: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
5: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Marta Łazarska w ten weekend Narodowe Czytanie Dziadów. No i oczywiście nie zabraknie też akcentów toruńskich. Na przykład możecie wybrać się do Teatru Baj Pomorski. Tam o godzinie 13 w sobotę czytanie z udziałem Adama Ferencego czy Roberta Małeckiego. O 14 możecie ruszyć na wernisaż w Centrum Sztuki Współczesnej. Zapiski z wnętrza brzucha, czyli o trawieniu świata. To wystawa kobiecej grupy fotograficznej KPW. Wystawa będzie dostępna do 16 września.
9: Magazyn muzyczny.
10: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę pop-rockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
9: Magazyn muzyczny.
10: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego, technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzi, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego, a ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
9: Magazyn muzyczny.
10: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Fil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Fil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Fila wyciągnęła wnioski. Fil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz, czego chcesz, to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Fil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

Fenomen zespołu Film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach Zespół Roku i Nowa Twarz Fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie w album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny, popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji pobudzenia.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Fil 3 w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotrek Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

Jak ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów, piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie, raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego poproka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Fili i Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

0: Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Aleksandra Bletek, znana szerzej jako Bletka. Jeszcze kilka lat temu była studentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziewczyną, która śpiewała dla znajomych i okazjonalnie wrzucała nagrania do internetu. Dziś jest jedną z najgłośniej komentowanych postaci młodej polskiej sceny muzycznej. W krótkim czasie zyskała popularność, o jakiej inni marzą przez lata. I choć wiele osób kojarzy ją przede wszystkim z przeboju Taxi, jej droga jest znacznie ciekawsza. Pełna niespodzianek, nieoczekiwanych zwrotów akcji i co najważniejsze, muzyki, która trafia prosto w serca młodych ludzi. Więcej o tym dowiecie się oczywiście z magazynu Historia Polskiej Muzyki. Kasia Grodzka, zapraszam.
1: Historia Polskiej Muzyki.
0: Bletka urodziła się i wychowała w Krakowie. Od najmłodszych lat interesowała się sportem. To właśnie on miał być jej główną ścieżką rozwoju. Wybrała studia na Akademii Wychowania Fizycznego, a śpiew traktowała jako pasję, czyli coś, co sprawia radość, ale niekoniecznie musi stać się zawodem. Zresztą sama przyznawała w wywiadach, że nie myślała o muzyce na poważnie, aż do momentu, gdy zaczęła nagrywać swoje pierwsze piosenki. To były proste, szczere utwory, które nie miały wielkiego budżetu, ani też promocji, ale zwracały uwagę autentycznością i charakterystycznym głosem.

Pierwszy singiel zatytułowany Teraz wiem przeszedł raczej bez większego echa, ale otworzył jej drzwi do świata muzyki. Zainteresowało się nią środowisko hip-hopowe i właśnie wtedy w jej życiu pojawił się Kizo, raper, który w tym czasie był już jedną z największych gwiazd polskiego rapu i pop-rapu.

To on dostrzegł w Bledce coś wyjątkowego. Nie tylko głos, ale i sposób, w jaki łączyła wrażliwość z energią. Efektem tej współpracy był utwór Taxi, singiel, który w kilka tygodni stał się absolutnie

0: miliony wyświetleń w serwisach streamingowych, viralowy sukces na TikToku i radiowe listy przebojów, w tym także Radia SK2, które zdominował przez długie tygodnie. Taxi szybko otworzyło status potrójnej diamentowej płyty, osiągnięcie, które dla debiutantki jest czymś niemal nie do uwierzenia. I właśnie wtedy Bledka przestała być anonimowa. Jej kariera nabrała tempa, jakiego nie da się zatrzymać.
1: Historia polskiej muzyki.
0: Po Taxi przyszły kolejne sukcesy. Bledka związała się z profesjonalną agencją, co pozwoliło jej skupić się na muzyce w pełni. Razem z Kizo nagrała dwa albumy, Pato Pop Vol. 1 i Pato Pop Vol. 2. Pierwszy pokrył się podwójną platyną, a drugi szybko zdobywał kolejne wyróżnienia. Z tych płyt pochodzą takie hity jak Hero, nagrodzony potrójną platyną.

Pory potwierdziły, że Bledka nie jest jednorazowym zjawiskiem, ale artystką, której głos stał się symbolem całego nurtu poporapowego. Nie można jednak mówić o Bledce tylko w kontekście jej współpracy z Kizo. Równolegle zaczęła tworzyć własne solowe numery, w których pokazuje inną stronę swojej osobowości. Utwory takie jak Trochę lżej...

0: Jeszcze ze wszystkim się śni.
1: Widać w nich, że potrafi poruszać się nie tylko w dynamicznych radiowych refrenach, ale także w intymnych elektronicznych aranżacjach. Co ważne, większość tekstów Ola pisze sama, a to daje jej autentyczność, której nie da się udawać. Jej muzyka to opowieści o emocjach, o miłości, zagubieniu, szukaniu własnego miejsca i równowagi. I być może właśnie dlatego tak dobrze trafia do młodej publiczności. Fani widzą w niej kogoś bliskiego, kogoś, kto przeżywa podobne rozterki. To także powód, dla którego Bledka jest dziś określana mianem głosu pokolenia streamingu. Na koncertach Bledka przyciąga tłumy, tu też ciekawostka, wielu fanów podkreśla, że na żywo brzmi jeszcze lepiej niż w nagraniach studyjnych. Publiczność śpiewa z nią każdy refren, a atmosfera przypomina wielkie muzyczne święto. Media ochrzciły ją królową refrenów, ale sama Bledka często podkreśla, że zależy jej na czymś więcej. Chce być pełnoprawną artystką, której twórczość broni się sama. Warto wspomnieć o jej innych głośnych kolaboracjach. Singiel Róż, nagrany wspólnie z Jonathanem i Gipsem, zdobył diamentowy status. Utwór Dolce Vita, w którym pojawiła się obok Kizo i Szpaka, pokrył się podwójną platyną. Te współprace pokazują, że Bledka potrafi odnaleźć się w różnych klimatach i że artyści z najwyższej półki chcą z nią współpracować. A jak wygląda jej życie poza sceną? No tu oczywiście wracamy do ukochanego sportu. Bledka wciąż studiuje na AWF-ie, nie porzuciła swojego zainteresowania aktywnością fizyczną. W wywiadach mówi, że treningi pozwalają jej zachować równowagę i odporność psychiczną w świecie showbiznesu. To interesujący kontrast. Z jednej strony wielkie sceny i błysk reflektorów, a z drugiej codzienne zajęcia sportowe i zwyczajne życie studentki.
2: Historia polskiej muzyki.
1: Rok 2024 i początek 2025 to prawdziwy przełom. Bledka przez 16 tygodni utrzymywała się na szczycie Billboard Poland Songs, co jest imponującym wynikiem nawet dla doświadczonych gwiazd. Jej utwory regularnie trafiają na listy przebojów, a profile w mediach społecznościowych rosną w zawrotnym tempie. Stała się też inspiracją dla innych młodych artystek, które widzą w niej dowód na to, że w krótkim czasie można osiągnąć naprawdę wiele, jeśli tylko ma się talent, determinację i trochę szczęścia. Co dalej? Bledka pracuje nad swoim pierwszym solowym albumem. Zapowiada, że będzie to płyta bardzo osobista, bardziej refleksyjna, ale jednocześnie różnorodna muzycznie. Marzy o tym, by jej twórczość wyszła poza Polskę. Chciałaby współpracować z zagranicznymi producentami i artystami. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju jej kariery, to wcale nie wydaje się tak bardzo odległe. Podsumowując, Bledka to przykład artystki, która w krótkim czasie zdołała osiągnąć ogromny sukces. Od nieznanej studentki z Krakowa do wokalistki z diamentowymi singlami, współpracującej z największymi nazwiskami polskiej sceny muzycznej. Jej historia pokazuje, jak bardzo zmienia się dziś polski rynek muzyczny, jak internet i streaming potrafią błyskawicznie wynieść kogoś na szczyt. Ale jednocześnie to opowieść o talencie, autentyczności i ciężkiej pracy, które są fundamentem każdego prawdziwego sukcesu i każdego prawdziwego artysty.

0: Magazyn lokalny. Renata Grudzińska. Zanim wsiądą do niego dzieci, musi zdać egzamin. W całym kraju ruszyły kontrole autobusów szkolnych. Inspekcja Transportu Drogowego sprawdza przede wszystkim stan techniczny pojazdów, w tym hamulce i układ kierowniczy.
1: Będziemy kontrolować wszędzie, będziemy kontrolować wszystkie autobusy. Chcemy mieć pewność.
2: A te mówienia, jak już się zdarzają, to jakie najczęściej?
1: To są układy luzu kierowniczego, na przykład jeden autobus nie miał badania technicznego aktualnego, bądź też układ hamulcowy niesprawny.
0: Mówił Maciej Batkowski z ITD w Bydgoszczy. Pan Piotr stanął w kolejce do kontroli. Jest pewny, że jego autobus nadaje się do przewożenia dzieci.
3: Taka

0: 24 września. Kolejne wielkie sprzątanie na Forcie Jakuba w Toruniu w najbliższą niedzielę. Fundacja Kosmos, która opiekuje się toruńskim Belwederem, zaprasza tego dnia także na oprowadzanie i ognisko. A dla tych, którzy chcieliby zostać tam dłużej, jest okazja, aby zostać społecznym opiekunem zabytków. O akcji, ale i o tym, jak zostać lokalnym Indiana Jonesem, opowiedziała nam Magdalena Kowalik z Fundacji Kosmos.
1: Szykujecie taki, mogę powiedzieć, kolejny rzut akcji sprzątania na Forcie, no ale ta akcja jest w jakiś sposób wyjątkowa, bo chcecie też zatrzymać mieszkańców Torunia na trochę dłużej przy tym forcie i to nie tylko jeśli chodzi o zwiedzanie. Co czeka nas w najbliższą niedzielę?
2: W najbliższą niedzielę czeka nas sprzątanie, oczywiście, także zabrać trzeba dobry humor o godzinie 16. Później mamy oprowadzanie, będzie nas oprowadziła Anna Lamers i Janusz Pokrzywnicki. Jeszcze mamy w zanadrzu ognisko z kiełbaskami. Chcielibyśmy Was namówić, żeby zostać trochę dłużej z nami jako wolontariusz, ewentualnie na późniejsze realizowanie projektu.
1: To czeka nas w najbliższą niedzielę, ale ja chciałam zapytać jeszcze o rolę społecznego opiekuna zabytków, no bo gdzieś tam podskórnie chcielibyście, żeby takich osób na Forcie Jakuba pojawiło się więcej.
2: Jeżeli zostaną z nami osoby na trochę dłużej, to też dostępne dla całej reszty będą wykłady podstawy konserwacji, będzie wykładała dr Anna Zaręba. Będzie również wykładała dr Katarzyna Krynicka-Szreder. Bardzo ciekawe będą wykłady związane z konserwacją

0: spacer tak zwany badawczy, na którym można się jeszcze bardzo dużo wiele dowiedzieć. A jako opiekun społeczny to już dla chętnych, jeżeli ktoś by miał jakąś ochotę, to wtedy jest taka możliwość na opiekuna społecznego zabytków.
1: A kto takim opiekunem może zostać? Oprócz tego, że musi być to osoba, która chętnie przyjdzie i będzie uczestniczyła we wszystkich wykładach, które przewidzieliście do tak naprawdę połowy października.
0: Praktycznie wszystkie pełnoletnie osoby. Jak najbardziej od 18 lat wzwyż każdy.
1: A jakaś wiedza historyczna jest potrzebna, czy wszystkiego dowiemy się na miejscu? Jak to wygląda?
0: Bardzo dużo dowiemy się na miejscu. Fajnie by było, jeżeli ktoś to robi z zamiłowania, bo to już wtedy zamiłowanie i wszystko razem wzięte jakoś tak wszystko scala.
1: Co potem taki, jeżeli załóżmy, mamy osobę, która takim społecznym opiekunem zabytków w przypadku Fortu Jakuba się staje, to co taka osoba potem robi? Co się z nami dzieje potem?
0: Zostajemy na Jakubie razem z nami, wesołą ekipą, ale uczymy się, jak konserwować, jak zachowywać się, jeżeli znajdziemy cokolwiek, bo nieraz pod farbami można coś znaleźć, nieraz jak się odkopuje, jak do tego się zabrać, jak to zabezpieczyć, jak wyczyścić i jaka to epoka mniej więcej. Przez drzwi też dr Anna Zarembat jest konserwatorem, więc też można bardzo dużo się dowiedzieć o historii danych przedmiotów, zapytać. Także ogólnie bardzo, bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo wszystkiego. No, nie ukrywam, że na Jakubie nieraz wychodzą malowidła czy jakieś inne nowe rzeczy, więc naprawdę warto.
1: No właśnie, Fundacja Kosmos, z tego co ja kojarzę, od 1 maja jest fundacją, która opiekuje się tym fortem. Czy właśnie takie ciekawostki udało się od tego czasu odszukać spod, no co tu dużo mówić, gruzów, które tam stacjonowały?
0: Tak, mamy trochę ciekawostek. No na chwilę dzisiejszą trochę więcej z PRL-u wyciągamy. Sami mieszkańcy też do nas przychodzą, opowiadają różne historie i to jest na przełomie lat 50. do 2000, któregoś tam nawet do ostatnich lokatorzy. Także też ciekawe anegdotki. Od jednej pani usłyszeliśmy, że żołnierz w nocy chodzi i stuka. Gdzie indziej znowu znaleźliśmy okienka, nie okienka, malowidła żeśmy znaleźli. Okienka strzelnicze żeśmy wydobyli. Także schody, które były ukryte za ścianą. No różne, różniste i jeszcze jest wiele, wiele do zobaczenia tam i dla nas też do odkrycia, czego jeszcze nie odkryliśmy.
1: Więc my jako tacy opiekunowie społeczni też będziemy mogli być jak taki Indiana Jones trochę lokalny.
0: Tak, tak. Jak lokalny Indiana Jones. Naprawdę jest tam dużo do odkrycia, dużo zagadek. Tak samo jak i klatek schodowych i z tyłu fortu i z przodu fortu. Naprawdę jest od groma, więc jest co odkrywać.
1: Też od maja, odkąd Fundacja Kosmos zajmuje się fortem, cyklicznie prowadzicie akcje i sprzątania, i odwiedzania fortu. Czy udało się już gdzieś tam nawiązać taką społeczność, która wokół tego fortu się skupia, która no chce, żeby tak społecznie sprawić, żeby to miejsce po prostu wypiękniało i żeby było tym belwederem nie tylko z nazwy takiej potocznej?
0: No, belweder to jest nazwa potoczna, ale tak, od 1 maja mamy taką stałą ekipę, która sprząta gdzieś tam jakimiś innymi znajomościami i każdy gdzieś tam wciąga kogoś. Każdy z nas wie mniej więcej co robić, w tym co się najlepiej czuje, żeby nie było nic na siłę. Ale tak, mamy fajną taką ekipę i zachęcamy wszystkich, żeby do nas po prostu dołączyli.
1: A gdyby właśnie ktoś chciał dołączyć w najbliższą niedzielę i na sprzątanie, na zwiedzanie, na ognisko, to w jaki sposób przede wszystkim do tego sprzątania się przygotować w praktyczny sposób? No bo na forcie różne niespodzianki mogą się pojawić.
0: Przede wszystkim wziąć ciuchy, założyć takie, że można się pobrudzić, bo na pewno czystym się nie wyjdzie. Wziąć dobry humor.

0: zabytków, czy można dołączyć w każdej chwili, jak to wygląda z Waszej strony?
1: Fajnie by było, żeby przyszedł w tą niedzielę, a jeżeli naprawdę już wyjdzie, że ktoś nie może, po prostu odezwać się do nas przez stronę na Facebooku. Zawsze ktoś z nas odpisze i z miłą chęcią przyjmie.
2: Przypomnę to wszystko w najbliższą niedzielę od godziny 16. CODA, czyli Children of Deaf Adults. Tak określa się Sonia Borysiak, tłumaczka języka migowego z Torunia. Nasza reporterka Maria Nowak rozmawiała z nią o języku migowym, kulturze głuchych i o tym, jak instytucje w Grodzie Kopernika radzą sobie z tłumaczeniami.
3: Jestem właśnie na toruńskiej Starówce i mam okazję spotkać się z...
4: Nazywam się Sonia Borysiak, jestem tłumaczką artystyczną języka migowego oraz lektorką, a to wszystko wynika z tego, że jestem tak zwaną CODą. To jest skrót od angielskiego Children of Deaf Adults, czyli słyszące dziecko głuchych rodziców. Moi rodzice są głusi i moim pierwszym językiem był język migowy.
3: Jak powiedziałaś, język migowy był twoim pierwszym językiem, więc jak to się stało, że zdecydowałaś się na taką pracę?
4: Na początku nie chciałam pracować jako tłumaczka i jako już taka starsza nastolatka bardzo się buntowałam przed tym, bo niestety jest taki problem, też jest dużo badań na ten temat, że niestety często słyszące dzieci głuchych rodziców są traktowane od dziecka jako tłumacze. I ja natłumaczyłam się już po różnych urzędach, u lekarzy i tak dalej i bardzo nie chciałam tego robić jako dorosła osoba. Do momentu, aż nie spotkałam wspaniałej koordynatorki dostępności, która wówczas pracowała w Teatrze Chorzycy, która gdzieś mnie tam dostrzegła, bo ja trochę działałam na rzecz głuchych, ale nie jako tłumaczka. Ona mnie dostrzegła i powiedziała mi: Sonia, może chciałabyś przetłumaczyć spektakl, bo marzy mi się, żeby w Chorzycy, w naszym teatrze, był spektakl przetłumaczone na język migowy. I ja wtedy się tego podjęłam, trochę nie byłam pewna, ale podjęłam się tego. Odbiór spektaklu był bardzo dobry, a ja wtedy poczułam, że to jest coś, czym mogę się zajmować, ponieważ jako człowiek, który wychowywał się w kulturze osób głuchych, rozumiem ją na

0: być mniej więcej porównywalne jak dla osoby słyszącej. No i potem jak pierwszy raz przetłumaczyłam ten spektakl, to poczułam, że to jest coś, co ja mogę robić, czym chcę się zajmować i tak zaczęłam po prostu w tym działać.
1: A masz jakieś konkretne wykształcenie związane z językiem migowym?
0: Ja mam generalnie zrobiony kurs B2, bo w tamtym czasie to był najwyższy, żeby po prostu mieć jakikolwiek dokument, że w ogóle migam. A poza

0: bardzo dobry tłumacz i że jest to wysoki poziom. STPJM organizuje bardzo dużo różnych szkoleń, chociażby wczoraj było szkolenie właśnie z metafor, więc oprócz tego jeszcze właśnie z tych szkoleń ze stowarzyszenia.
1: I jak wygląda Twoja praca? Współpracujesz z instytucjami?
0: Współpracuję z instytucjami kulturalnymi. Między innymi można mnie zobaczyć jako tłumaczkę w WAK-u, czy w Dworze Artusa, w Teatrze Chorzycy.

0: A jak taka praca tłumacza migowego wygląda w Toruniu?
1: Toruń jest bardzo specyficznym miejscem pod tym kątem, dlatego, bo niestety często jak współpracuję w teamie, to zazwyczaj są to tłumacze spoza Torunia. No niestety bardzo szukałam różnych tłumaczy z Torunia i albo nie było ich, albo na przykład nie byli zainteresowani tego typu tłumaczeniami. Dlatego no teraz zawsze jak mam tłumaczenie, to w pierwszej kolejności zawsze pytam kolegów ze stowarzyszenia, koleżanki ze stowarzyszenia, czy ktoś nie chciałby przyjechać do Torunia po prostu zrobić ze mną tłumaczenie.
0: Jak długo mieszkasz w Toruniu?
1: Całe życie. Jestem oryginalnym piernikiem.
0: Właśnie, więc możesz obserwować, jak to podejście do języka migowego w tym mieście się zmieniało.
1: Tak, no przez większość czasu, zwłaszcza jak byłam małym dzieckiem, no to głównym takim miejscem zrzeszającym osoby głuche oraz posiadającym dostępnych tłumaczy był Polski Związek Głuchych. W tym

0: jakby bardziej promowane. Kiedyś to było na przykład jedno wydarzenie, ale było o nim bardzo cichutko. Teraz wydaje mi się, że to powoli jakby coraz bardziej trafia do szerszego grona odbiorców.
1: A gdzie głusi mogą się spotkać w Toruniu?
0: Jest siedziba Polskiego Związku Głuchych, gdzie wielu głuchych się spotyka, no ale nie wszyscy, którzy mieszkają w Toruniu. Brakuje mi takiego miejsca dla młodych, bo w PZG Polski Związek Głuchych jest bardzo dużo osób, które no, są troszkę starsze i brakuje mi takiego miejsca dla osób młodych. Trochę główkuję, co z tym zrobić, ale jakby jest to taki mój dalszy poboczny projekt, na którym mi zależy, żeby właśnie ich zmotywować do brania udziału w wydarzeniach, bo niestety widać, że młodzi głusi raczej zostają w swoim kręgu.
1: Przed chwilą w rozmowie użyłaś takiego zwrotu jak kultura głuchych.
0: Generalnie tak, jest kultura głuchych, bo chociażby o głuchych można pomyśleć, że to jest po prostu jak taka mniejszość, bo jest to grupa

0: język migowy ma swoją gramatykę chociażby. Jest osadzony kulturowo, jak sobie zobaczymy definicję w słowniku, czym jest język, to język migowy wszystko to ma, plus swoje specjalne cechy, które charakteryzują go jako wizualno-przestrzenny i niewerbalny. I wokół tego języka i wokół tego wszystkiego też rozwinęła się kultura głuchych. Chociażby, co na to się może składać? To, że głusi mają swoją sztukę, która właśnie jest osadzona trochę wokół tych terminów. Głusi mają swoją poezję w języku migowym, więc generalnie słyszący raczej o tym nie wiedzą, dlatego, bo wydaje mi się, że też nie była rozwijana taka świadomość w społeczeństwie. Widać, że to się zmienia, że już, nie wiem, jak ja byłam dzieckiem, to się śmiano bardziej z głuchych, czy komentowano na ulicy, jak chodziłam z mamą i migałam. Bardzo się często to zdarzało, a teraz na przykład, jak się spotykam z dzieciakami, to często jest, i co z tego, że ktoś jest głuchy, i co z tego na przykład, że ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, że jednak chyba społeczeństwo się bardziej otworzyło. Nie mówię, że tylko na głuchych, ale na osoby po prostu z niepełnosprawnościami.
1: Właśnie. I trzeba też zaznaczyć, że mamy polski język migowy. To nie jest tak, że mamy jeden na cały świat, prawda?
0: Dokładnie. Właśnie to są najczęstsze mity, bo PJM, polski język migowy, jest językiem i każdy kraj ma swój własny język migowy i ktoś mówi, ale sobie głusi utrudnili, przecież mogli mieć jeden. Więc jest coś takiego, to nie jest język, to jest international sign. Potocznie się mówi, że to jest międzynarodowy język migowy, ale tak jak mówiłam, język migowy, on musi być osadzony i związany z kulturą. Dlatego każdy kraj ma własny język migowy. Chociażby dlatego, że dużo w języku migowym opiera się na skojarzeniach. Więc my, na przykład słowo sprytne, skojarzymy z lisem, ale w Stanach na przykład skojarzą z agentem FBI, bo jest sprytne. Więc też chodzi o te skojarzenia kulturowe. International Sign, on ma dużo właśnie zaczerpniętego z ASL, czyli American Sign Language, amerykański język migowy. Ma trochę zaczerpnięte i w ogóle amerykański język migowy widać, że ma wpływ na polski język migowy. Tak jak my pobieramy typu, nie wiem, okej, albo berbe, be right back, że coś jest randomowe na przykład, nie? Wtrącamy w język polski, tak samo w polski język migowy. Możemy coś takiego wtrącać. Więc widać, że jest ten wpływ, zwłaszcza, że jakby mamy internet, więc możemy oglądać filmiki w różnych językach migowych. No i popularne są te w amerykańskim, nie ukrywajmy. No i też, tak jak zwróciłam uwagę specjalnie, że amerykański język migowy, a nie angielski, dlatego, bo jest amerykański język migowy, brytyjski język migowy i australijski, pomimo, że tam się posługują językiem angielskim, to kulturowo różnią się te kraje, więc każdy z tych krajów ma własne, nie? Więc można zauważyć po prostu to. A jeżeli chodzi o tłumaczenia z języka polskiego na polski język migowy, to dopiero wtedy widać, jak bardzo język migowy jest bogaty i nie ma tak, że wszystko jest tłumaczone słowo w słowo i dosłownie. Gramatyka języka migowego na to chociażby nie pozwala, po prostu. Więc jakby, no tak jakbyśmy tłumaczyli z angielskiego, no nie przetłumaczymy słowo w słowo, nie? Tylko jest jakieś zdanie, więc tłumaczymy na język polski zgodnie z gramatyką języka polskiego. I tak samo jest z tłumaczeniami pomiędzy językami fonicznymi a migowymi.
1: A jak wygląda gramatyka języka migowego? Jak byś mogła opisać słuchaczom?
0: Często moi uczniowie mówią, że głusi dziwnie piszą, bo nie piszą w gramatyce języka migowego. I na przykład nie zapytam ciebie, jak masz na imię, tylko zapytam ty imię jak. Jest w ogóle w języku migowym nie ma pan, pani, więc zawsze wszyscy są na ty. Zazwyczaj pytania są na końcu i czasowniki, ale generalnie gramatyka języka

0: przez głuchych nie jest do końca zrozumiałe i którego głusi nie lubią.
1: Czyli to też nie jest tak, że nauczymy się migać na przykład kilka słów i przełożymy to na nasz język mówiony i będzie wszystko okej. Okay.
0: Nie, to robi system. System to jest taki potworek. Znaczy, system miał być z założenia dobry, ale nie jest, ponieważ wziął znaki z języka migowego i przełożył je na gramatykę języka polskiego. Czyli tak, jak ja bym wzięła z jakiegokolwiek innego słowa i przełożyła na gramatykę języka polskiego. No, stąd mamy, nie wiem, thank you from the mountain albo something is no yes, nie? Czyli dziękuję z góry. W języku polskim wiadomo, o co chodzi, ale w angielskim to już jest jakby niekoniecznie to tłumaczenie. Niestety ktoś też wpadł na taki pomysł, a na przykład w języku migowym nie ma takiego na przykład czasownika jak myć. W sensie sam czasownik jest, ale nie ma konkretnego znaku na mycie, ponieważ jest to czasownik obiektowy i zależy od obiektu, czy myjemy buzię, czy myjemy twarz, czy myjemy włosy, pokażemy to inaczej, czy myjemy okno, czy szklankę. Za każdym razem pokażemy inaczej. Jak ktoś mnie pyta, a jak jest myć, albo na przykład jeździć, to ja mówię, a gdzie kontekst? Bo nie ma słowa jeździć, nie ma znaku jeździć. Na przykład jeździć mogę rowerem, mogę jeździć na nartach, mogę jeździć kierować albo jeździć samochodem. I to są dwie różne rzeczy, czy ja kieruję, czy nie kieruję. Więc jak nie ma słowa na przykład jeździć albo myć i adaptujemy to do gramatyki języka polskiego, to wychodzą takie smaczki jak na przykład nie ma znaku na górę. Bo jak coś leci do góry, to po prostu pokazujemy w kierunku. A za to są góry jak Tatry, nie? Takie po prostu dochodzenia. Więc jak chcę pomigać, dziewczynka patrzy do góry, to pokażę znak na dziewczynkę i pokażę jakby z dołu patrzyła głową do góry. I to jest dziewczynka patrzy do góry. Krótki komunikat. A w systemie języka miganego się to miga tak. Dziewczynka patrzeć do i góry jak Tatry, ponieważ nie ma góry w języku migowym, nie? I wtedy głuchy się zastanawia. Dziewczynka patrzy do góry, ale na góry patrzy, czy ona patrzy, żeby iść w góry, maszerować i w tym momencie się zastanawia, nie? Więc niestety wiem, że niektórzy mówią, że ja byłem na kursie języka migowego i wiem, a ja mówię, to się przedstaw. Imię miga, ja mam na imię. Ja już wiem, że to jest system, czyli że się on nie uczył języka migowego stricte. I chociażby fajnie jest, żeby edukować w tym zakresie chociażby, gdzie no język migowy to język migowy, nie?
1: A znasz inne języki migowe oprócz polskiego?
0: Trochę znam ASL, czyli American Sign Language. Uczę się go. No i trochę podłapuję, jak oglądam jakieś konferencje właśnie związane z językiem migowym. Bardzo często są one migane na polski język migowy i na International Sign, więc łapię też jakieś tam znaki z tego International Sign i myślę, że w przyszłości będę próbowała się go nauczyć, bo widać, jak bardzo się rozwijają te tłumaczenia właśnie z IS-u na PJM i odwrotnie.
1: Wróćmy jeszcze na chwilę do twojej pracy. Jak przygotowujesz się do tłumaczenia różnych wydarzeń? Ostatnio miałam okazję oglądać cię na przykład na Festiwalu Książki w Dworze Artusa.
0: Jeżeli zależy mi na tym, żeby moje tłumaczenie było na jak najwyższym poziomie, jak najbardziej profesjonalne, to ja się do niego muszę przygotować. Więc zróbmy to na przykładzie Festiwalu Książki. Wiedziałam, że będzie Festiwal Książki i wcześniej wiedziałam, jacy goście, o czym będzie mowa, o jakich książkach. Oglądałam też z nimi wywiady i przygotowywałam słownictwo. I na przykład bardzo rzadko migam cokolwiek związanego z polityką, więc jak miałam tłumaczyć spotkanie z Ann Applebaum, to w tym momencie ja bardzo przygotowałam się z tego zakresu, oglądałam z nią wywiady. Też jest taka złota zasada, nie tłumaczysz, czego nie rozumiesz. Więc ja zrobiłam wszystko, żeby jak najlepiej

0: pracowane, więc tak naprawdę jak weszłam, to był to tylko efekt mojej wcześniejszej wielogodzinnej pracy. I często jak ktoś mówi, a dlaczego za tłumaczenie, nie wiem, 40 minut chcesz tyle i tyle? Przecież tylko wchodzisz i machasz rękoma. Oprócz tego, że tłumaczenie w ogóle jest całkiem wyczerpujące, bo cały czas trzeba na 100% być skupionym, to jeszcze dodatkowo za tą stawką jest też ukryta praca, którą tłumacz wkłada w to, żeby tłumaczenie było na jak najwyższym poziomie, żeby słownictwo było jak najlepsze, jak najbardziej zróżnicowane. Czasami się niektórych nie używa, nie? Po prostu znaków. No tak, to tak jakbym powiedziała teraz, a weź teraz tłumacz politykę zagraniczną po angielsku, nie? Musiałabyś się przygotować ze słownictwa. Tak samo, pomimo, że ja migam całe życie, to zawsze się przygotowuję do tych tłumaczeń. Jeżeli to są na przykład tłumaczenia artystyczne, typu piosenki czy spektakl, to ja wcześniej wiem, jak ten spektakl wygląda. Nie wchodzę tak, że przeczytałam dwa razy scenariusz i wchodzę, tylko ja wiem, jak on wcześniej wygląda. Też byłam na próbie generalnej, też na przykład ustaliliśmy z reżyserem, że czy jest miejsce na to, żeby w jego wizji można było coś zmienić tak, żeby było lepsze w odbiorze dla osób głuchych. Bo na przykład miałam taką sugestię, że w tej scenie lepiej jest, jak trochę coś zmienimy, a na szczęście aktorki z Teatru Chorzycy były bardzo otwarte i reżyser również był bardzo otwarty na to, żeby wprowadzić drobne zmiany, które naprawdę podniosły jakość i też taką zabawę wśród osób głuchych, ten odbiór. Że to nie było tak, że po prostu stoi tłumacz i on tylko stoi, nie? I też czytając scenariusz zastanawiałam się, gdzie użyć metafory, jak ją przełożyć, bo czy ja mogę sobie pozwolić na pomiganie kura domowa? Czy głuchy będzie wiedzieć, o co chodzi? No i wiem, że większość wie, o co chodzi, ale jak to rozwiązać? Też wtedy tłumaczenie było w teamie, więc z moim team partnerem też rozmawialiśmy, słuchaj, może to tak przetłumaczyć, może tak, też konsultowaliśmy to między sobą. Także za takimi działaniami naprawdę stoi wiele godzin pracy tłumacza przed. Tłumaczenie to jest tylko efekt tej pracy.
1: I też musisz być przygotowana pod względem chociażby wymogów ubioru.
0: Tak, takie technikalia. Ja zawsze tak jestem odbierana, że bardzo konkretnie mówię co, gdzie i jak, bo wiem, co jest istotne dla osób głuchych, żeby ten odbiór był też jak najczystszy dla nich. Dlaczego tłumacze są zawsze ubrani na czarno albo na ciemno? Nie musi to być czarne, ale musi być to ciemny kolor. Dlaczego? Dlatego, żeby te ręce były jak najbardziej widoczne, żeby jak najmniej rzeczy rozpraszało i żeby można było się skupić na twarzy i na tłumaczeniu. Światło też jest bardzo ważne, żeby na przykład nie było tak, że pół twarzy jest ocienionej, albo nie widać na przykład twarzy, albo ważne jest też miejsce, żeby nie było tak, że na przykład tłumacz jest tak ustawiony, że nie może patrzeć na scenę. Więc tak, tutaj też są takie technikalia. Fajne jest to, że przez tyle lat, jak pracuję tutaj, to w większości instytucji już wszyscy wiedzą, o co chodzi, że często na początku było tak, że przychodziłam i więcej było rozkładania i próbowania niż mojego tłumaczenia, a później już było tak, że wchodzę i już prawie jestem na gotowym i już tylko faktycznie robię to tłumaczenie.
1: Wspomniałaś o tym, że twarz musi być dobrze widoczna, więc nie skupiamy się tylko na dłoniach, ale też na mimice.
0: Tak, często ludzie myślą, że w języku migowym chodzi o machanie rękoma, a tak naprawdę główny odbiór jest na twarzy. Twarz wyraża więcej i dlatego chociażby głusi migając też ruszają ustami, bo bez tego ten odbiór jest bardzo trudny i na przykład za czasów COVID-u to było bardzo widać, jak ta komunikacja była utrudniona. Nawet głusi nosili ze sobą takie kartki, gdzie był jakiś artykuł właśnie, że maseczka przeszkadza mi w komunikacji, więc na czas komunikacji mam prawo ją ściągnąć. I faktycznie niektórzy głusi po prostu nosili przyłbice w tamtym czasie, bo widać było usta i twarz, a niektórzy ściągali maseczki na czas po prostu komunikacji i do tego stopnia było to utrudnione, że pomimo, że moja mama bardzo dobrze mnie zna, ja znam ją bardzo dobrze, rozmawiamy ze sobą bardzo często, to za czasów COVID-u, jak ona miała maseczkę, ja jej nie byłam w stanie zrozumieć. A jak ja miałam maseczkę, to ona nawzajem nie była w stanie mnie zrozumieć, więc musiałyśmy ją ściągać. No po prostu ten odbiór naprawdę w większości jest na twarzy i głusi, jak ze sobą rozmawiają, to nie patrzą się sobie na ręce, tylko patrzą właśnie na twarz.
1: Migasz od dziecka, więc też widzisz, jak chociażby rozwój technologii umożliwił porozumiewanie się głuchym.
0: To jest super

To był hit wśród głuchych. Wszyscy mieli faksy, bo mogli w końcu się komunikować na odległość. Później weszły SMS-y, to już w ogóle super. A teraz wideo na telefonie. I to nie tylko dlatego, że można w sumie się porozumieć z przyjaciółmi z całego świata, bo często głusi na przykład chodzili do jednej szkoły, a później ten wyjechał tam i można się z nimi skomunikować, ale też na przykład tłumaczenia online, że idzie głuchy z telefonem i po prostu jest tłumacz i on słucha, co jest mówione, i tłumaczy na żywo i nie trzeba iść z konkretnym tłumaczem, więc jest to wygodne, chociaż niestety zdarza się, że na przykład słyszący lekarz, załóżmy, była trochę taka głośna też afera na ten temat, że mówi: ja nie chcę być nagrywany, ja się nie zgadzam na to, żeby był tłumacz online, proszę czytać z kartki, nie? Więc

0: więc też warto się zapoznać z tym sformułowaniem i nie mylić z autyzmem. Też niestety się czasami zdarza. Jeżeli chodzi o autyzm, też takie przejawy można zauważyć na przykład w szkołach dla głuchych, gdzie są nauczyciele niemigające i wymagające od głuchego ucznia, aby rozumiał materiał nie w preferowanym przez siebie języku.
1: Czyli nie jest tak kolorowo, jakby się wydawało.
0: Nie, to jest temat rzeka i jeżeli chcieliby Państwo sobie poczytać trochę więcej na temat sytuacji głuchych w Polsce, zwłaszcza w Polsce, to bardzo polecam książkę Głusza. Jest to reportaż Anny Goc i tam jak ludzie słyszący to czytają, to mają takie, jak to jest możliwe. Po prostu nie byli w stanie nawet sobie wyobrazić, że osoby głuche spotykają się z takimi problemami na co dzień. A ja jak to czytałam, to po prostu rozumiałam to wszystko i ciekły mi łzy po twarzy, bo faktycznie jest to książka, no jak ktoś jest bardzo wrażliwy albo nie ma humoru i nie chce jeszcze bardziej go sobie psuć, to lepiej niech przeczyta kiedy indziej, bo tam naprawdę, no mi łzy od pierwszej strony leciały.
1: To jeszcze na koniec wróćmy do słownictwa i ustalmy wszystko raz, a dobrze. Używasz słów osoba głucha, więc to jest poprawne, prawda?
0: Tak, osoba głucha to jest po prostu, niektórzy mówią, że jak to głuchy? Przecież lepiej powiedzieć głuchoniemy. No właśnie nie. Głusi nie lubią tak być nazywani, dlatego, bo po pierwsze, cała kultura osób głuchych w Polsce jest zbudowana na języku migowym i na słowie głuchy. Słowo głuchy funkcjonuje dwojako, tak jak kościół i kościół. Czyli kościół z wielkiego K to społeczność, a z małego to budynek. Głuchy z małego G to po prostu jedna osoba, a głuchy z wielkiej to jest cała ta kultura, cała ta społeczność, po prostu która jest wokół tego słowa, wokół tego języka zrzeszona ze sobą. Jeszcze jest takie słowo, gdzie głusi często się śmieją, że słyszący boją się używać słowa głuchy, więc zamiast tego używają niesłyszący. Więc nie, słowo głuchy, dlaczego nie głuchoniemy? Bo PJM jest językiem i głusi nie są niemi, mają swój język. To, że nie jest on foniczny, nie oznacza, że tym językiem nie jest. Więc mają swój język, nie chcą być nazywani niemymi, zwłaszcza, że przez bardzo długi czas, no byli trochę spychani na taki margines, nie mogli jakby przebić się ze swoim głosem, a teraz w końcu są wysłuchiwani, w końcu bardzo czują też taką tożsamość, więc nie chcą być kojarzeni z tym, że nie mają głosu.
2: Polski Związek Głuchych w Toruniu ma swoją siedzibę przy ulicy Krasińskiego.
3: Magazyn muzyczny.
4: W Radiu SK2 Jaco Brango, z którym kontynuujemy rozmowę o jego pierwszej płycie Za dużo gitar. Szymon Paduszyński, witam cię, cześć.
5: Cześć, cześć.
4: Jaco, czy ty lubisz napoje gazowane?
5: Lubię, natomiast nie lubię gazowanej wody. To nie było to pytanie.
4: Tak, bo to chodzi o takie, wiesz, gazowane napoje ze spirytem. To kolejny numer, który ty stworzyłeś w 2024.
5: Konkretnie chodzi tutaj o Sprite'a bardziej niż
4: ze Sprite'em.
5: Jest wkładką w tej piosence, o to właśnie chodzi. Wiesz co, no to jest taka piosenka, którą ja napisałem w dniu mojego ślubu.
4: O której godzinie był ślub?
5: Z tego co pamiętam, o 15.
4: Wstałeś, rozumiem, pewnie gdzieś godzina 7-8, bo to stres.
5: No tak, tak, tak.
4: Trzeba było jeszcze odwiedzić fryzjera, wskoczyć w garnitur, toaletka.
5: Nie, fryzjer był wcześniej, to tam trzeba się było, tylko tam, wiesz, jakimś tam...
4: Spałeś na siedząco, rozumiem, przed tym dniem.
5: No wiesz, no tak naprawdę faceci mają dużo mniej przygotowań niż kobiety, jeżeli chodzi o to ubieranie, a myśmy wszelkie kwestie, nazwijmy to, przygotowania i strojenia sali już załatwili dzień wcześniej, więc tak naprawdę w tym dniu to ja musiałem się tylko ubrać. No i wykorzystałem resztę czasu na to, żeby usiąść, zastanowić się i napisać pamiątkę dla nas w postaci właśnie takiej romantycznej piosenki.
4: Rozumiem, że to jest dla niej numer?
5: Bez wątpienia,
4: bez wątpienia.
5: Tak.
4: I byś naprawdę pił ze Sprite'em?
5: No wypiłbym ją całą ze Sprite'em pół na pół, wiesz. To też nie jest przypadkowa zbitka słów, no bo to jest wspomnienie naszych takich czasów, kiedy myśmy się w tych lokalach, gdzie ja wcześniej chodziłem na jam session, to potem zabierałem tam też żonę i...
4: Bo ja rozumiem, że ty cenisz oczywiście prywatność żony jak najbardziej, ale możesz chociaż zdradzić, jak ma na imię?
5: Tak, Klaudia.
4: Bardzo. Najszczęśliwsza, rozumiem, kobieta na ziemi.
5: Wiesz co, no na tej piosence napisałem coś takiego, co myślę, że jest szczerą prawdą. Życie nie jest usłane różami. My mamy lepsze i gorsze momenty. I w drugiej zwrotce napisałem takie zdanie. By ustąpić w głupiej przepychance i najtrudniejsze słowo w gardle nie stanie nam. I to jest klucz właśnie do tego, żeby budować najbardziej, jak się da, szczęśliwy związek, żeby znaleźć w sobie tę siłę, kiedy przychodzi ten trudny moment, żeby po prostu ustąpić, zrobić krok w tył. I myślę, że to ludziom, którzy żyją w relacjach, nie jest obce.
3: Czy tylko tak powiedz mi, zanim zagramy fragment ze Sprite'em, numer, który stworzyłeś w dniu swojego ślubu. Zaśpiewałeś go również?
5: Nie, nie odważyłem się wtedy. Chciałem bardzo, ale wtedy brakło mi odwagi.
3: To moi drodzy, jeżeli macie w planach imprezę właśnie weselną, to ja proponuję nawet ten numer jako pierwszy taniec.
5: Polecam również.
3: Jacko, jak coś, to spokojnie wpadnie i zagra.
5: Dokładnie tak.

0: Echo Branko, gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Ja cały czas to podkreślam, żebyście wiedzieli, że mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z bardzo fajnym, rockowym facetem. Przed chwilą zaliczyliśmy numer, który stworzył specjalnie dla swojej małżonki, i to w dniu ślubu. Echo Branko, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Masz u siebie w domu.
1: Nie, na tej płycie jest po prostu bardzo dużo gitar.
0: Ale rozumiem, że gitara to jest twoja druga miłość, bo pierwsza to żona, ale miłość druga to gitara. Czy to kochanka bardziej?
1: O kurczę.
0: I masz ich za dużo.
1: Kurczę, ja myślę, że ja mam ich za mało, tych gitar. To jest zdecydowanie miłość. Pokochałem ten instrument całym sercem.
0: A jaka jest twoja ulubiona gitara? Klasyczna, elektryczna, basowa, 12-strunowa?
1: No ja chyba elektryczna najbardziej lubię.
0: Mamy to we krwi. Jak ten numer ty interpretujesz? Jak mamy go odbierać?
1: Myślę, że to jest taki trochę numer dla buntowników, dla tych odważnych ludzi, którzy poszukują swojej drogi i nie boją się błądzić.
0: Ty buntowałeś się, jak byłeś młody, bardzo często, czy byłeś bardziej spokojnym dzieckiem, takim ułożonym, z którym nigdy nikt nie miał żadnych problemów, a sąsiadki zawsze mówiły, że to jest wzór chłopaka do naśladowania?
1: No ja mam ADHD, więc... Okay. Więc nosiło mnie zawsze, natomiast miałem to szczęście, że dobrze się uczyłem. W sensie jakby nie było ze mną problemu, bo po prostu mnie bardzo ciekawiły, wiesz.
0: Czyli nie wkuwałeś nigdy nic na pamięć, bo...
1: Dlatego byłem słaby z historii, wiesz?
0: Dobra.
1: Z historii byłem noga, ale...
0: Chociaż
1: ale...
0: zapamiętaj datę swojego ślubu.
1: Nie, no to pamiętam doskonale akurat, ale czy ze mną... W jakichś super wielkich problemów ze mną nie było, takie, wiesz, jakieś tam klasyczne, wiesz, tutaj coś czasami narozrabiał w szkole, albo, wiesz, tu dostał jakąś uwagę, tu dostał naganę.
0: No, palił papierochy w łazience.
1: Nie, akurat tego nie było w
0: nie
1: mojej
0: karierze.
1: Nie ma
0: żadnych nałogów. Kolejne pytanie, dobra, mamy to we krwi, idziemy dalej.
1: Ta piosenka Mamy to we krwi. Ja myślę sobie o tym w ten sposób, tak jak ci już opowiadałem, że moja historia polegała właśnie na tym, że podjąłem ryzykowną decyzję, żeby zrezygnować z takiego wartościowego zawodu.
0: No, skończyłeś mega bardzo dobre studia. No, mógłbyś teraz tak naprawdę zamiast papieru toaletowego mieć setki na rolce.
1: Być może tak. No. Może byłbym jakimś, wiesz, wielkim deweloperem albo po prostu takim projektantem, wiesz, wyjątkowym mostów. Robiliby sobie ludzie ze mną zdjęcia.
0: Na mostach w Avignon byś w końcu ten most dokończył.
1: Tak, ale podjąłem inną decyzję. Jakby wiedziałem, że życie jest za krótkie, żeby robić to, czego się nie lubi, bo ja, o ile lubiłem matematykę, fizykę, to samo to jakby budownictwo i projektowanie konstrukcji to nie było coś, co mi się bardzo podobało. Natomiast muzyka podobała mi się bardzo. I to jest taka piosenka właśnie dla ludzi, którzy podejmują te ryzykowne decyzje, nie boją się popróbować, bo tam jest w tej piosence taki wers, chodzimy na manowce. Więc to jest piosenka dla ludzi, którzy mają ciągoty do tego, żeby po prostu testować różne rzeczy, nie boją się eksperymentów i poszukują swojej drogi i wiedzą po prostu, że utarte ścieżki i schematy nie są dla nich.
0: Porażka nigdy nie jest totalna, sukces nigdy nie jest ostateczny, liczy się tylko odwaga.
1: Jaki ty jesteś złotousty, naprawdę, ale to jest świetne, co powiedziałaś, ja to muszę zanotować.

0: Radio SK2 Jaco Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jaco, patrzę na okładkę. Czy to jesteś ty?
1: To jestem ja.
0: Gangster? Grzeczny czy nie grzeczny?
1: Escobar taki. No słuchaj, no taki bardzo wyrazisty jest ten portret, co bardzo mnie cieszy. Chciałem, żeby okładka nadążała za charakterem tej płyty, a według mnie ona jest charakterna właśnie ze względu na te gitary. No i tak chciałem, żeby właśnie nadążała za tym charakterna okładka i Michał Żytniak no, zrobił to świetnie.
0: Jak ty naprawiasz swoją głowę, jeżeli coś ci doskwiera? Co wtedy robisz? Zaszywasz się gdzieś, uciekasz od tego świata, zamykasz się w pokoju, czy może wręcz przeciwnie? Idziesz do ludzi, jesteś ekstrawertykiem,
1: Ja lubię bardzo ludzi, lubię kontakt z ludźmi, co nie zmienia faktu, że są takie momenty, że po prostu czasami chcesz mieć ciszę, spokój i nikogo w okolicy. Jak ja sobie radzę? Z moich doświadczeń wynika, że czasami do tego, żeby dzień, który po obudzeniu dla ciebie jest trudny i ciężki, żeby on się po prostu naprawił, to trzeba czasami się do pewnych rzeczy zmusić. Czasami musisz się zmusić do tego, żeby właśnie podnieść się z łóżka, żeby przygotować sobie śniadanie i wyjść na spacer.
0: Ty jesteś nocnym Markiem i wolisz pracować w nocy, że tak długo musisz odespać?
1: Zawsze lubiłem chodzić późno spać, co nie zmienia faktu, że trzeba było rano wstać do szkoły, albo wracając do piosenki, to jednak to jest też taka piosenka, którą napisałem w jakimś takim, wiesz, trudnym momencie, takich bardzo szczerych słowach. Ona, jak się okazuje, porusza bardzo wiele wątków. Taką pierwszą rzeczą jest, mam wrażenie, to, nazwijmy to powiedzenie, że chłopaki nie płaczą, bardzo utrudnia mężczyznom przyznanie się do jakiejkolwiek słabości. Jest taki stereotyp tego, że, wiesz, powinniśmy być takimi niezniszczalnymi rycerzami na białym koniu, absolutnie się nie ma zgaić, w żadnej sytuacji się nie poddawać, nie przyznawać do błędów, do absolutnie żadnych słabości. Pamiętam, że jak napisałem tę piosenkę i czytałem jakieś artykuły na temat depresji i rozwoju tej choroby, w jaki sposób się to wszystko dzieje, to dotarłem do takiego podsumowania, to jest statystyka, można ją właśnie w internecie łatwo znaleźć. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, wśród samobójstw 80% to są mężczyźni, to jest ponad 3/4. Strasznie mnie to dotknęło, jak przeczytałem ten artykuł. Bardzo chciałbym właśnie tą piosenką podkreślić to jako mężczyzna, że można mówić o swoich słabościach, że można otwarcie się przyznać, że sięganie po pomoc to nie jest absolutnie żadna słabość. Zwłaszcza, że znalazłem też piękne zdanie na temat depresji. Na depresję nie choruje ten, kto jest słaby, tylko ten, kto zbyt długo był silny. I myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, że można dojść do ściany, nie dając sobie tego miejsca na to, żeby popełniać błędy i czasami mieć gorszy moment.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2. Czy ty pamiętasz, Jacko, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Czekaj, sięgnijmy tam daleko wstecz.
0: Jak na czarno pracowałeś, to nie przejmuj się.
1: Nie, to była szara strefa, wiesz, ja na przykład zarabiałem w liceum pieniądze z kolegą, robiąc reinstall Windowsa, wiesz, formatując komputery. Tam, wiesz, daliśmy ogłoszenie do gazety i chodziło się.
0: Byli tak, takie łebskie informatyki.
1: No to byliśmy my właśnie, z moim kolegą Krzysiem.
0: To ile wtedy brało się za formatowanie komputerka?
1: 4 dych. To pierwsze takie, powiedziałbym, że zarobione pieniądze. Mama mi obiecała, że kupi mi perkusję, jak wygram konkurs matematyczny. I ja ten konkurs wygrałem.
0: Czy ty w bloku mieszkałeś?
1: Tak, i dlatego mama mi nie kupiła tej perkusji. Wtedy moja mama weszła w rolę jednak, wiesz,
0: porządnej sąsiadki wrażliwej,
1: manipulującego dorosłego, i powiedziała mi: słuchaj, jak już ty zacząłeś na tej gitarze grać, to może ty się tam dalej rozwijaj. Ja ci po prostu dorzucę do gitary, żebyś miał lepszą, ale tej perkusji to nawet, widzisz, nie mamy gdzie postawić.
0: Umuzykalniona rodzina, widzę.
1: No wiesz co, no to wynika z tego, że nasz tato nas bardzo karmił właśnie muzyką i bardzo wspierał nas w naszym rozwoju muzycznym. Ja zaczynałem właśnie od tych instrumentów klawiszowych, od pianina, jak przyszło zainteresowanie Nirwaną i gitarową muzyką, no to wsiąknąłem w gitarę na dobre. Potem paru instrumentów innych dotykałem, ale to jednak ta gitara jest priorytetem.
0: Dętych też?
1: Nie, akurat nie, z dęciakami niewiele. Jakaś perkusja, jakiś bas.
0: A największa ekstrawagancja, na jaką sobie pozwoliłeś?
1: To tak, kupiłem sobie taką gitarę z 65 roku. To jest gitara, dokładnie takie roczniki, to jest Epiphone Casino. Taka gitara, która stała się sławna dzięki Beatlesom. Taką gitarę sobie kupił George Harrison i John Lennon. Dokładnie właśnie oni mieli modele z lat 65. I ja dorwałem taką gitarę w absolutnie świetnym stanie.
0: Ile to kosztowało? Przecież to nie są tanie rzeczy.
1: No, tego nie mogę powiedzieć.
0: Ale na pewno nie 40 zł.
1: To ja to przemilczę.
0: Dobra.
1: Ale tak, to była moja ekstrawagancja, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, chyba największa.

0: Nie umrzemy młodo. Jaco Brango. To jest kawałek, który powstał w 2025 roku i który nagrałeś z człowiekiem, który w 2025 roku był na Fryderykach, czyli najbardziej prestiżowych nagrodach. Ty też masz kilka Fryderyków na swoim koncie, prawda?
1: Na półce żaden nie stoi.
0: No.
1: Natomiast, no, powiem ci,
0: miałeś,
1: że...
0: Miałem udział w
1: już, zdaje się, 3 albumach, które zostały nagrodzone Fryderykami.
0: Jakie wtedy towarzyszy uczucie? Jak wiesz, że ktoś dostaje tak fajną, prestiżową nagrodę, a ty w tym maczałeś jeszcze palce przy okazji.
1: Tak, no łechce to ego, zdecydowanie. Jest to
0: jakieś, i coraz bardziej
1: takie
0: masz
1: apetyt
0: na takiego swojego prywatnego chyba Fryderyczka, nie?
1: No byłoby mi bardzo przemiło. Natomiast myślę, że największą nobilitacją jednak przy robieniu muzyki jest to, że docierasz do publiczności, która przychodzi na twoje koncerty. I to jest największa nobilitacja na pewno dla artysty. Natomiast, no kurczę, dostać Fryderyka. No, to jest legendarna nagroda i bardzo prestiżowa. To jest miły przytulas od branży muzycznej po prostu. Ja akurat z tej płyty Krzyśka Zalewskiego, za którą on odebrał Fryderyka za album roku w kategorii rock i blues.
0: To jeden z 3 Fryderyków.
1: To jeden z 3 Fryderyków, dokładnie. No ja z tej płyty jestem szalenie dumny, bo to też była fantastyczna przygoda, do której Krzysiek mnie zaprosił i zrobiliśmy w moim odczuciu bardzo wartościowy album. No jest to bardzo miłe, że w taki sposób został doceniony.
0: Razem z Krzyśkiem Nie umrzemy młodo. Jak to się właśnie stało, że nagraliście ten numer? Zresztą bardzo świetny. Muszę przyznać, a teledysk jest genialny. Jak widzę tych dwóch staruszków, którzy stają przed mikrofonem, między innymi znany aktor, pewnie go kojarzycie, Kudłaty z Killera, śpiewają waszymi głosami, aż serce się raduje, że jeszcze w tym wieku można.
1: No wiesz co, tak się złożyło, że napisałem muzykę do tej z moimi kolegami z zespołu, z Radkiem Baranowskim i z Filipem Laszukiem. Ta piosenka wyszła taka dosyć, powiedziałbym, lekka i popowa. No i myśmy z tym nie walczyli. Pomyślałem, cały czas kontynuując ten mój pomysł, żeby zawierać te moje autorytety muzyczne na płycie, pomyślałem sobie, że to jest chyba świetny moment, żeby zaprosić Krzyśka do takiej piosenki, w której on nie będzie w ogóle oczywistym gościem. Bo wiadomo, no Krzysiek jest tym właśnie takim rockowym zdecydowanie wokalistą i sobie pomyślałem, że ta piosenka totalnie nie będzie kojarzona z Krzyśkiem i...
0: To wy widzieliście się tak face to face, twarzą w twarz?
1: Tak,
0: czy dzwoniłeś
1: tak,
0: do niego? Czy...
1: Wiesz co, ja mu wysyłałem tę piosenkę, a potem widzieliśmy się twarzą w twarz i on do niej mówi, to jest świetny numer. Więc ja mu powiedziałem,
0: no co ty, przecież wiem, inaczej bym ci nie proponował.
1: ale ja wysłałem tą mu piosenkę do posłuchania tylko.
0: A,
1: ja mu nie zdradziłem wtedy, że mam niecny plan, żeby akurat ten numer mu zaproponować jako, wiesz, jego gościnny udział. I wtedy mówię, Krzysiek, wiesz co, cieszę się, że ci się podoba, bo ja bym bardzo chciał, żebyś ty w tej piosence wystąpił. No on się mnie tylko zapytał, no to jak to widzisz? Ja mówię, no klasycznie, pierwsza zwrotka moja, druga twoja i mamy to. No więc Krzysiek wysłał mi, pamiętam, swoje...
0: Jak 2+2.
1: Swoje nagrane ścieżki wokalne. Sylwestra dokładnie wysłał mi go w 2024 roku.
0: Ale ty tą muzykę tworzysz, jak nie w dniu ślubu, to w Sylwestra.
1: Nie, no to jest Krzysiek. To Krzysiek akurat wysłał. To żeby było ciekawe, tekst do tej piosenki, który jest totalnym przeciwieństwem, powstał w momencie, jak wychodziła premiera Jak naprawić głowę. I ja czułem, że ta piosenka Jak naprawić głowę mi tak dosyć mocno ciąży emocjonalnie. Tak w odbitce do tej ciężkiej piosenki, która właśnie wtedy miała premierę i nie jest to najłatwiejsza piosenka do opowiadania o niej i mówienia w wywiadach na przykład. I jakoś pamiętam, że wtedy na kanwie tego napisałem ten refren, bo potrzebowałem tego pozytywnego bodźca i tak powstał refren do tej piosenki Nie umrzemy młodo, świat stoi przed nami otworem. Więc trzymaj się mocno, no bo przecież wiadomo, że tych turbulencji nie będzie brakowało i na pewno los nas nie będzie oszczędzał, natomiast ja wtedy doskonale już wiedziałem, o czym ta piosenka ma być i to poczucie tego, że jednak po 30 czujesz, że przekroczyłeś już jakąś barierę tego, że nie czujesz się już takim młodym człowiekiem, jak miałeś jak 20 parę. Powstała piosenka właśnie Nie umrzemy młodo.
0: Wiek to tylko liczba, tak jak mówisz tutaj. Jak się rodzimy, to czujemy się po prostu jak, nie wiem, sportowe samochody. Po 30 to już jesteśmy jakby takie bardziej rodzinne kombi, a po 50 to już z nas takie prawdziwe Cadillaki.
1: Wydaje mi się, że będąc 20-kilkulatkiem w ogóle się nie myśli o tym, że ten czas upływa. Ale ten moment, jak nagle się orientujesz, że jutro masz urodziny i zmienia ci się 2 na 3 z przodu, to ten moment jest jak w Przyjaciołach, jak oni właśnie, jest ten odcinek, kiedy oni wspominają, jak to było, jak każdy z nich kończył 30, ten Joey, który tam przy każdym jednym wspomnieniu siedział i mówił, God, why are you doing this to us? To jest dokładnie to uczucie, które mi towarzyszyło, jak przekraczam 30.
0: Czy zaciągnąłeś wyciągasz czasami ręczny hamulec, czy zdzierasz opony jak kolana i gardła wbrew tym kolejnym wiosnom, które nadchodzą?
1: Ja myślę, że tego ręcznego to nie ma co zaciągać.
0: Jak już coś, to tylko jeździć. Na zaciągniętym oczywiście.
1: Jego trzeba po prostu nie zaciągać. To tylko od nas zależy, czy my będziemy starymi dziadami, czy nie.
0: A teraz jak się czujesz?
1: Że nie umrę już młodo, ale że nie jestem starym dziadem.

0: dużo gitar. Zapamiętajcie ten tytuł albumu, bo to z niego pochodzi ten numer, który wykonuje obecny w Radiu SK2 Jaco Brango. Nie umrzemy młodo. Mówiliśmy tutaj również o tak zwanym zaciąganiu hamulca ręcznego. Czy ty pamiętasz w ogóle swój pierwszy samochód, który, nie wiem, czy zarobiłeś sobie na niego, dostałeś go, kupiłeś go?
1: No jasne, Toyota Corolla z 2004 roku, wiesz. Świetne auto, do zadań specjalnych jest fantastyczne.
0: Czyli to jest samochód marzeń z młodości, rozumiem.
1: Samochód, mój pierwszy samochód. Mhm. Ale wcześniej miałem motor. Ten motor kupiłem dzień przed maturą z polskiego, tak. Przyjechał do mnie z Niemiec.
0: Ja nie wiem, jak sprzedawał, to na pewno płakał.
1: Z pewnością, Kawasaki.
0: Miał świecę w oczach. Za którym razem zdałeś prawo jazdy?
1: Na jedną i drugą kategorię za pierwszym.
0: Proszę bardzo. Jaco Brango w Radiu SK2 ze swoim krążkiem Za dużo gitar. Jakbyś miał opisać ten album komuś, kto jeszcze nigdy ciebie nie słyszał?
1: No to ja bym ją podsumował trzema słowami. Gitary, piosenki, old school.
0: Numer, który jest dla ciebie wyjątkowy. Jak dużo ciebie samego jest w tym albumie?
1: Tak naprawdę to nie mam wątpliwości, że wszystkie te piosenki są osobiste, bo to są moje przemyślenia.
0: Czyli taka twoja muzyczna autobiografia.
1: Tak, i właśnie i wynurzanie się też ze swoimi poglądami i przemyśleniami. No mi bardzo zależy, żeby ludzie słuchając tych piosenek właśnie coś poczuli. Żeby ktoś poczuł emocje, nawet niekoniecznie te, które ja miałem pisząc tę piosenkę, bo mam świadomość, że różnych ludzi różne rzeczy dotykają. Ja przeżyłem, wiesz, w głęboką podróż pisząc te piosenki, co też mi pokazało, że wiesz, w tym takim zagonionym świecie jeszcze, w którym jesteśmy bombardowani tymi 15-sekundowymi, wiesz, filmikami, który się łatwo przewija palcem po
0: tam na TikToku,
1: ekranie,
0: na Instagramie,
1: tak, po ekranie telefonu, to bardzo mało czasu sobie dajemy spędzić samemu ze sobą, zastanawiając się nad sobą. Dla mnie ta podróż przy pisaniu piosenek była bardzo kształcąca. Mam nadzieję, że właśnie jak ktoś poświęci odrobinę swojego cennego czasu, żeby sobie tę płytę włączyć i przesłuchać, też ona zabierze go w jakieś takie rejony, że odkryje siebie bardziej. I wiesz co, jak zapytałeś, która piosenka jest ważna dzisiaj, piosenka Inaczej nie umiem, ze względu przede wszystkim na treść i ze względu na to, co się dzieje na świecie. Jestem totalnie przytłoczony brutalnością i w tej piosence akurat Inaczej nie umiem jest taka puenta. Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę i dzisiaj dla mnie ta piosenka jest najważniejsza na tej płycie.

0: Jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
2: Shakespeare z Natalią Schroeder. Taki Romeo i Julia w tym numerze właśnie występują?
3: Ten Shakespeare to myślę, że bardziej odniesienie do tego dramatycznego aspektu historii i relacji, wiesz. No bo to nie jest tak, że relacje, nawet jeżeli są piękne, to są usłane od początku do końca płatkami róż.
2: No wiemy też, jak zakończyła się historia Romeo i Julii.
3: Dokładnie tak. No i Shakespeare właśnie takie historie lubił pisać, które nie kończyły się dobrze. W tej piosence jest akurat taki twist, że wydaje mi się, że ostatecznie jest happy end, taki, wiesz, po amerykańsku. Oczywiście
2: nie ma dramatu.
3: Najważniejsze jest to, że udało się zaprosić Natalkę do tej piosenki. Jestem wielkim fanem jej talentu, jej głosu i wrażliwości. Ogromnie się cieszę i dziękuję ci z tego miejsca, Natalko, jeżeli może akurat tego słuchasz, że zgodziłaś się w tej piosence wystąpić, bo ja zamarzyłem sobie, żeby to był duet właśnie taki damsko-męski. No i Natalia to była taka osoba, która przyszła mi pierwsza do głowy i jak wysłałem jej demo i ona powiedziała, że to jest piękna piosenka, ona się z radością dogra. Cóż, no radość milion.
2: A wcześniej znaliście się? Czy...
3: Tak, poznaliśmy się z Natalią i przy okazji płyty MTV Unplugged Krzyśka
2: Zalewskiego.
3: Tak, wydaje mi się, że tak. No i Natalka jest fantastyczną osobą. Cieszę się ogromnie, że zgodziła się wystąpić w tej piosence.
4: Nie.

0: Czeko, czy ty coś kombinowałeś na tej płycie? Kombinowałeś coś z brzmieniami? Bo u ciebie są zawsze gitary.
1: Są gitary i wiesz, no i te gitary czasami możecie być państwo może zaskoczeni, ale często jest tak, że te gitary, które ja nagrywam, one w ogóle nie brzmią jak gitara. I właśnie to jest piękne w tym instrumencie. Zresztą no technologia tych właśnie tam zabawek do gitar jest na tyle piękna, że ona pozwala bardzo mocno manipulować tym brzmieniem, dlatego ten instrument jest taki piękny. Poza tym oczywiście, że ja uwielbiam te takie chrapawe gitary rodem z Jacka White'a czy Queens of the Stone Age. Ta paleta różnorodności, no strasznie mnie kręci.
0: Jacko, teraz coś dla odmiany. Tak, tak, to ja z 2023 Republika, Grzegorz Ciechowski. Co myślisz o robieniu coverów? To tylko była jednorazowa odskocznia, czy...
1: Wiesz co, tak, bo ja myślę, że w rozwoju artystycznym robienie coverów to nie powinny być jakieś częstsze praktyki, no bo to jest droga donikąd, moim zdaniem.
0: Ale wiesz, że tego dobrze się słucha.
1: A ja wiem.
0: Ale to jest w twoim wykonaniu piosenka. Bardzo fajnie w ogóle.
1: To jest mi bardzo przymiło.
0: Mi się wydaje, że Grzechu Ciechowski to tam jest w zaświatach pewnie trochę zazdrosny.
1: To jest tak wybitna postać, wiesz, i nagranie tej piosenki nie powstało przypadkowo, bo myśmy pojechali z chłopakami wystąpić na memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Mhm. No to jest ważna postać, którą właśnie też już wspomniany mój tato wcześniej
0: karmił
1: mnie tą muzyką Republiki i w ogóle obywatela GC. Chciałem bardzo wystąpić na tym memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Tam się właśnie jechało wystąpić z dwoma piosenkami. Jedna to miała być piosenka Ciechowskiego, druga piosenka no to miała być autorska. Więc pojechaliśmy, zagraliśmy tam Rozumy i zagraliśmy Tak, tak, to ja. I wygraliśmy tych nagród w ogóle trzy, bo zdobyliśmy nagrodę Grand Prix, dostaliśmy nagrodę fanklubu Republiki i jeszcze nasz perkusista dostał nagrodę dla najlepszego perkusisty tego festiwalu.
0: Było co świętować.
1: Naprawdę starczą wróciliśmy z Czewa, bo tam się odbył ten festiwal. Pomyśleliśmy sobie po prostu wtedy, wracając samochodem stamtąd, że skoro tak ta nasza aranżacja zażarła i zdobyła tyle tych nagród, no to może warto zarejestrować ją, żeby mieć taką pamiątkę z tego i żeby można było ją zaprezentować naszym słuchaczom. Tak powstał ten cover. To jest fajny element i to jest fajna pamiątka, ale robienie coverów to jest pewnego rodzaju pułapka. Nie może się pojawiać za często. Trzeba robić swoje piosenki i sukcesywnie je wydawać.
0: To jeszcze na sam koniec chciałbym zapytać ciebie o social media. Czy to jest ważne w twoim życiu, aby obracać się w wirtualnym świecie?
1: Te social media, kurczę, są dużym obciążeniem dla nas. Po pierwsze, przyzwyczajamy się do szybkich i gwałtownych bodźców. Potem, wiesz, jak mamy usiąść w kinie i obejrzeć 1,5-godzinny film, to muszą być cały czas fajerwerki. To też wpływa na to, że single puszczane w radiu są coraz krótsze, mam wrażenie. To wynika z tego, że po prostu słuchacz bardzo szybko się nudzi, bardzo szybko potrzebuje nowych doznań, co jest trochę zaprzeczeniem tego rock'n'rollowego takiego podejścia do sprawy, jakie ja mam, że chodzi o historię i sposób, w jaki się mu opowiada.
0: Czy ty obserwujesz kogoś tam na Instagramie? Jeżeli tak, to kogo?
1: No ja obserwuję wielu artystów. Naturalna sprawa. Ja też, kurczę, walczę ze sobą i wiesz, ustawiłem sobie to powiadomienie na Instagramie, które ci mówi, już dzisiaj siedziałeś pół godziny, zastanów się nad sobą, można coś takiego ustawić, no bo wiesz, no
0: siadasz
1: na 5 minut, przewijasz, nagle się orientujesz, kurde, uciekła ci godzina z życia. Nic z tych rolek nie zapamiętałeś, znaczy nie ma nic złego w tych mediach społecznościowych, myślę, że po prostu przed nami długa droga, żeby się nauczyć z nich korzystać, nie bombardując się za dużo tą łatwą dopaminą stamtąd. Mm-hmm.
0: Masz oczywiście swoje konto na Instagramie, ale nie tylko, również na fejsie, na TikToku też tam sobie TikTokasz?
1: Oczywiście, zapraszam gorąco.
0: To już teraz zapraszamy wszystkich na koncerty Jacko Brango, na pewno będziecie mieli okazję, a na żywo te numery brzmią jeszcze lepiej, trzeba przyznać, bo jak wychodzisz na scenę i łapiesz za gitarę, to co mamy tutaj na tym krążku, to jest tylko preludium do tego, co się dzieje na scenie, jak z chłopakami dajecie czadu pewnie.
1: No kurczę, my dobrze gramy.
0: My dobrze gramy.
1: Mam przezdolnych kolegów, no. Więc dajemy z siebie wszystko i w tym całym, wiesz, moim kolektywie, w takim, wiesz, wariackim wydaniu, myślę, że tej energii i będzie jeszcze więcej niż na tej płycie.
0: Dzięki wielkie, Jacko Brango. Dziękuję ci za tę rozmowę w studiu Radia SK2. No i gratuluję ci pierwszego albumu. Jeszcze raz tego mocnego, debiutanckiego. Za dużo gitar. Trzymam kciuki za koncerty, za kolejne numery i wszystko, co jest przed tobą, Jacko. A was, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście poznać Szymona, Jacko Brango, to musicie koniecznie wrzucić ten krążek, albo odpalcie sobie nawet na mediach streamingowych. Warto. Nadróbcie te zaległości. Jacko Brango, to jest rock i energia na serio. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie.
1: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: I po reklamie.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: 2.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Polska 2, Toruń.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.